0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. Polska dyplomacja reaguje po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Do MSZ-u wezwano przedstawiciela Kremla, otrzymał notę protestacyjną. Spotkanie było krótkie, relacjonował rzecznik resortu Maciej Wewiór.
1: Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Polska strona jest pewna, że rakieta była rosyjska. Co innego sugerował rosyjski ambasador Georgi Michno.
2: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
3: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
2: Nie.
0: Uzbrojony rosyjski pocisk CH-101 eksplodował wczoraj na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan w 1998 roku. Jest to jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad. Ze szczegółami Julia Ranosz.
4: Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Sąd decyzję o ich uniewinnieniu podkreślił brakiem silnych dowodów, które potwierdzałyby, że oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa. Całość ustnego uzasadnienia trwała około 3 godzin.
5: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i w stosownym terminie na pewno zostanie wniesiona apelacja przez prokuratora.
4: Mówił Piotr Krupiński z prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Przez blisko 20 lat sprawców nie udało się ustalić, a śledczy podejrzewali, że świadkowie milczą.
0: Relacjonowała nasza reporterka Julia Ranosz. To nie jest początek partii politycznej, zapewniali byli już politycy PiS-u, którzy spotkali się w Warszawie na nieformalnym kongresie Stowarzyszenia Rozwój Plus. To nowa inicjatywa byłego premiera Mateusza Morawieckiego, z którym to nowe ugrupowanie tworzy ponad 40 parlamentarzystów. Nasz reporter Mateusz Chłystun dopytywał ich na miejscu o potencjalne listy podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
6: Osobne listy zupełnie jako Rozwój Plus, jak to będzie wyglądało?
7: Zobaczymy, panie redaktorze. No, dopiero co mnie po 25 latach wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości. To jest dla mnie nowa sytuacja. Trzeba było sobie szybko znaleźć narzędzia do pracy poselskiej, bo to nas od komunikatorów przestaną nam wysyłać informacje o porządkach obrad Sejmu, poprawki i tak dalej. Ale też jestem pod wrażeniem, jak się z koleżankami i kolegami szybko zorganizowaliśmy. Z tego się cieszę, no bo klub parlamentarny w kilka dni zorganizować to niełatwa sprawa. Ale dzisiaj koncentrujemy się na czym innym. Dzisiaj koncentrujemy się, tak jak mówię, na ideach, na dyskusjach z ekspertami, nie na takiej bieżącej polityce.
0: Powiedział naszemu reporterowi poseł do niedawna PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk. Podczas tak zwanego grilla u Morawieckiego zaplanowano też liczne dyskusje i wystąpienia zaproszonych gości. Wśród nich szachowy mistrz Garry Kasparow.
8: Garry Kasparow tu wystąpi. To jest taka trochę prośba o strategię od takiego genialnego stratega?
9: To jest kwestia zagrożenia rosyjskiego, w skrócie rzecz ujmując, bo Garry Kasparow jest niezwykle aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, która wskazuje na te ryzyka, które się cały czas transformują, ulegają metamorfozie. I to, że on tutaj będzie, bardzo mnie cieszy, bo to doprowadzi również do takiej dyskusji z całą pewnością, jak ważne jest cały czas zagrożenie rosyjskie, o którym my czasami niestety zapominamy.
0: Zapewniał naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna, inicjator pikniku i nowego ugrupowania na polskiej scenie politycznej, Mateusz Morawiecki. Wciąż jest w szpitalu, w sobotę usłyszę zarzuty. Sprawca wypadku w miejscowości Kamion na Koła Międzychodu, w którym zginęły 3 osoby, może trafić do aresztu. Do zdarzenia 2 osobówek doszło w nocy ze środy na czwartek na drodze krajowej nr 24. Jedną z nich jechał 48-letni Damian B. z żoną i dwiema córkami.
10: Podejrzany na prostym odcinku drogi w kierunku Poznania wyprzedzał samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie.
0: Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. 22-letni kierowca i dwie pasażerki Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiła cała rodzina z Mercedesa. Sprawca miał prawie promil alkoholu.
10: Po zakończeniu tych czynności, czyli ogłoszeniu zarzutu podejrzanemu oraz jego przesłuchaniu, prokurator skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania tego wniosku również będzie procedowane w szpitalu.
0: Podejrzanemu grozi do 20 lat więzienia. Damian B. był wcześniej karany, m.in. za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Wystawiono też za nim list gończy w sprawie dotyczącej gróźb karalnych. Jedziesz na wakacje, zabezpiecz się przed włamaniem. Komenda Główna Policji przypomina, aby odpowiednio zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie, które będzie stało puste podczas naszego wyjazdu. Jak pokazują statystyki,

0: Liczba kradzieży z włamaniem z roku na rok spada, ale wciąż jest to duże zagrożenie.
1: W tym roku, pierwsza połowa wakacji, to jest ponad 1500 zgłoszeń kradzieży z włamaniem. Natomiast ostatnie lata te kradzieże się zmniejszają. Kradzieże z włamaniem, sukcesywnie ta liczba spada. Miejmy nadzieję, że w tym roku również będzie niższa.
0: Mówi Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Złodzieje mogą obserwować nas także w internecie.
1: Wystarczy, że ogląda naszego Facebooka, naszego Instagrama, gdzie chwalimy się naszymi wyjazdami, podróżami, na bieżąco wrzucamy relacje, chcąc pokazać, gdzie jesteśmy, jak odpoczywamy. I to jest dobry moment dla złodziei.
0: W zeszłym roku w okresie wakacyjnym doszło do ponad 2800 takich kradzieży. Zbudził nas mocny hałas tak o porannym wypadku balonu w powiecie grudziąckim, mówią świadkowie. Podczas lądowania koło miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
2: Duży szum drzew, myślałam nawet, że to burza jakaś taka nagła. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz z mężem, balon jak gdyby już odfruwał, czyli to było już po tym awaryjnym wypadnięciu z balona.
0: Mówi Katarzyna Kurzyńska, mieszkanka Słupa, która była świadkiem tego zdarzenia. Pilot złamał nogę, a pasażerki rękę i palec. Rannych znaleziono na pobliskiej łące.
2: Przyjechał ten samochód techniczny, który tam pomagał jak gdyby zbierać balon po lądowaniu i ten młody człowiek powiedział, że no będzie potrzebna pomoc, żeby pokazać, gdzie służby mają podjechać i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że tam już są osoby zabezpieczone, no i żeby po prostu pokierować służbami.
0: Przyczynę zdarzenia zbadają biegli z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania. Powstanie specjalny aplikacja. Zapowiedziano zmiany w sposobie alarmowania przed zagrożeniami. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Zapowiedź pojawia się dzień po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie, a o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
4: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
3: Tymczasem po wysłaniu do około

0: 2262 osoby.
1: Podkreśla Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
0: Świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
1: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
2: Relacjonował nasz reporter Dawid Olszewski. Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli pobierają świadczenie emerytalno-rentowe, ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu. 5 jednostek WOPR w województwie łódzkim zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczy. To możliwe dzięki ponad 1 000 000 zł z budżetu obywatelskiego. Ratownicy podkreślają jednak, że nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi rozsądku. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
3: Jak my, wypoczywając nad akwenem wodnym, możemy w razie jakiejś kryzysowej sytuacji zadziałać?
4: Pilnujmy te najmłodsze nasze pociechy. Janusz Ciechanowski, prezes rejonowego WOPR w Piotrkowie Trymulacki, instruktor ratownictwa wodnego. Największy dramat dla rodzica i dla ratownika jest wyciągnięcie dziecka. Idą duże upały. Każde koło ma swoją wyporność. Zazwyczaj jest to chińszczyzna, która w każdej chwili może się rozszczelnić. To jest tylko chwila nieuwagi i dziecko idzie na dno.
2: Podczas akcji ratunkowej najważniejsze jest, aby nie przeszkadzać służbom i wykonywać polecenia ratowników. Przed nami kilka dni tropikalnych upałów. Jak sobie radzić, by nie narażać się na zawroty głowy, omdlenia czy udar cieplny? I co robić, gdy jednak poczujemy się źle? Kiedy wzywać pogotowie? Porady zebrał nasz reporter Grzegorz Mnich.
5: Podstawowa zasada w takie upały to nawadnianie organizmu, przypomina ratownik medyczny Adam Stępka.
6: Warto pić wodę małymi porcjami przez cały dzień, unikać przy tym alkoholu i ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. Natomiast między godziną 11 a 16 najlepiej pozostać w chłodnym, zacienionym miejscu.
5: Jeżeli osoba narażona na upał ma zaburzenia świadomości i traci przytomność, wzywamy pogotowie.
6: Ma drgawki, bardzo wysoką temperaturę, silne osłabienie albo przestaje prawidłowo oddychać. Niepokoić mogą także objawy takie jak splątanie, trudności w wysławianiu się, nasilona duszność czy chociażby ból w klatce piersiowej.
5: Osobie takiej nie podajemy już niczego do picia.
2: Przenosimy osobę poszkodowaną na ocienia i czekając na kratkę rozpoczynamy schładzanie kompresami. 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono m.in. po wypadkach.
7: A one dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są odstadali?
8: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
9: No, nie gryź mnie dalej.
8: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
2: Na pytanie Ari Habir odpowiadała Paulina Cudna z Fundacji z Dzikiej Strony. Za 2 tygodnie w parku Cytadela zaplanowano duży festiwal muzyczny. Zdaniem przyrodników z fundacji nie wpłynie to na wiewiórki, które do tego czasu powinny znaleźć schronienie. Miejska biblioteka zamieni się w prawdziwy Hogwart. Czarodzieje, mugole i wszyscy fani magii spotkają się w weekend w Zaborze w Lubuskiem. Wszystko po to, żeby świętować urodziny Harry'ego Pottera.
10: Jest to rodzinna impreza z mnóstwem atrakcji, podczas której będzie gra terenowa, quizy wiedzy o Harrym Potterze, turnieje planszówek, mnóstwo warsztatów, warsztaty robienia eliksirów z krainą eksperymentów, warsztaty robienia różdżek, warsztaty zielarskie, nauka lotów na miotle.
2: Mówi Dorota Pośrednia z Biblioteki Publicznej w Zaborze, a całość już w sobotę. Impreza rozpoczyna się o 11, a skończy się o 17. A na koniec jeszcze sprawdzamy, co kroją archiwalia z Powstania Warszawskiego. Przed 82. rocznicą wybuchu powstania Archiwum Akt Nowych udostępniło część swoich zbiorów. Jak mówi Henryk Piskunowicz, badacz Armii Krajowej, materiałów archiwalnych jest mnóstwo i ciężko je zebrać w jednym miejscu.
11: Nie ma możliwości zaprezentowania szerokiego, powiedzmy, spektrum dokumentów, relacji, wspomnień, ikonografii, całej

0: Armii Krajowej materiałów archiwalnych jest mnóstwo i ciężko je zebrać w jednym miejscu.
1: Nie ma możliwości zaprezentowania szerokiego, powiedzmy, spektrum dokumentów, relacji, wspomnień, ikonografii, całej

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. Polska dyplomacja reaguje po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Do MSZ-u wezwano przedstawiciela Kremla, otrzymał notę protestacyjną. Spotkanie było krótkie, relacjonował rzecznik resortu Maciej Wewiór.
1: Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Polska strona jest pewna, że rakieta była rosyjska. Co innego sugerował rosyjski ambasador Georgi Michno.
2: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
3: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
2: Nie.
0: Uzbrojony rosyjski pocisk CH-101 eksplodował wczoraj na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan w 1998 roku. Jest to jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad. Ze szczegółami Julia Ranosz.
4: Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Sąd decyzję o ich uniewinnieniu podkreślił brakiem silnych dowodów, które potwierdzałyby, że oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa. Całość ustnego uzasadnienia trwała około 3 godzin.
5: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i w stosownym terminie na pewno zostanie wniesiona apelacja przez prokuratora.
4: Mówił Piotr Krupiński z prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Przez blisko 20 lat sprawców nie udało się ustalić, a śledczy podejrzewali, że świadkowie milczą.
0: Relacjonowała nasza reporterka Julia Ranosz. To nie jest początek partii politycznej, zapewniali byli już politycy PiS-u, którzy spotkali się w Warszawie na nieformalnym kongresie Stowarzyszenia Rozwój Plus. To nowa inicjatywa byłego premiera Mateusza Morawieckiego, z którym to nowe ugrupowanie tworzy ponad 40 parlamentarzystów. Nasz reporter Mateusz Chłystun dopytywał ich na miejscu o potencjalne listy podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
6: Osobne listy, zupełnie jako Rozwój Plus, jak to będzie wyglądało?
7: Zobaczymy, panie redaktorze. No, dopiero co mnie po 25 latach wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości. To jest dla mnie nowa sytuacja. Trzeba było sobie szybko znaleźć narzędzia do pracy poselskiej, bo to nas od komunikatorów przestaną nam wysyłać informacje o porządkach obrad Sejmu, poprawki i tak dalej. Ale też jestem pod wrażeniem, jak się z koleżankami i kolegami szybko zorganizowaliśmy. Z tego się cieszę, no bo klub parlamentarny w kilka dni zorganizować to niełatwa sprawa. Ale dzisiaj koncentrujemy się na czym innym. Dzisiaj koncentrujemy się, tak jak mówię, na ideach, na dyskusjach z ekspertami, nie na takiej bieżącej polityce.
0: Powiedział naszemu reporterowi poseł do niedawna PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk. Podczas tak zwanego grilla u Morawieckiego zaplanowano też liczne dyskusje i wystąpienia zaproszonych gości. Wśród nich szachowy mistrz Garry Kasparow.
8: Garry Kasparow tu wystąpi. To jest taka trochę prośba o strategię od takiego genialnego stratega?
9: To jest kwestia zagrożenia rosyjskiego, w skrócie rzecz ujmując, bo Garry Kasparow jest niezwykle aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, która wskazuje na te ryzyka, które się cały czas transformują, ulegają metamorfozie. I to, że on tutaj będzie, bardzo mnie cieszy, bo to doprowadzi również do takiej dyskusji z całą pewnością, jak ważne jest cały czas zagrożenie rosyjskie, o którym my czasami niestety zapominamy.
0: Zapewniał naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna, inicjator pikniku i nowego ugrupowania na polskiej scenie politycznej, Mateusz Morawiecki. Wciąż jest w szpitalu, w sobotę usłyszę zarzuty. Sprawca wypadku w miejscowości Kamionne koło Międzychodu, w którym zginęły 3 osoby, może trafić do aresztu. Do zdarzenia 2 osobówek doszło w nocy ze środy na czwartek na drodze krajowej nr 24. Jedną z nich jechał 48-letni Damian B. z żoną i dwiema córkami.
10: Podejrzany na prostym odcinku drogi w kierunku Poznania wyprzedzał samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie.
0: Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. 22-letni kierowca i dwie pasażerki Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiły

0: Piła cała rodzina z Mercedesa. Sprawca miał prawie promil alkoholu.
1: Po zakończeniu tych czynności, czyli ogłoszeniu zarzutu podejrzanemu oraz jego przesłuchaniu, prokurator skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania tego wniosku również będzie procedowane w szpitalu.
0: Podejrzanemu grozi do 20 lat więzienia. Damian B. był wcześniej karany, m.in. za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Wystawiono też za nim list gończy w sprawie dotyczącej gróźb karalnych. Jedziesz na wakacje? Zabezpiecz się przed włamaniem. Komenda Główna Policji przypomina, aby odpowiednio zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie, które będzie stało puste podczas naszego wyjazdu. Jak pokazują statystyki, liczba kradzieży z włamaniem z roku na rok spada, ale wciąż jest to duże zagrożenie.
2: W tym roku pierwsza połowa wakacji to jest ponad 1500 zgłoszeń kradzieży z włamaniem. Natomiast ostatnie lata te kradzieże się zmniejszają. Kradzieże z włamaniem, sukcesywnie ta liczba spada. Miejmy nadzieję, że w tym roku również będzie niższa.
0: Mówi Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Złodzieje mogą obserwować nas także w internecie.
2: Wystarczy, że ogląda naszego Facebooka, naszego Instagrama, gdzie chwalimy się naszymi wyjazdami, podróżami, na bieżąco wrzucamy relacje, chcąc pokazać, gdzie jesteśmy, jak odpoczywamy. I to jest dobry moment dla złodziei.
0: W zeszłym roku w okresie wakacyjnym doszło do ponad 2800 takich kradzieży. Zbudził nas mocny hałas, tak o porannym wypadku balonu w powiecie grudziąckim, mówią świadkowie. Podczas lądowania koło miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
3: Duży szum drzew, myślałam nawet, że to burza jakaś taka nagła. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz z mężem, balon jak gdyby już odfruwał, czyli to było już po tym awaryjnym wypadnięciu z balona.
0: Mówi Katarzyna Kurzyńska, mieszkanka Słupa, która była świadkiem tego zdarzenia. Pilot złamał nogę, a pasażerki rękę i palec. Rannych znaleziono na pobliskiej łące.
3: Przyjechał ten samochód techniczny, który tam pomagał jak gdyby zbierać balon po lądowaniu i ten młody człowiek powiedział, że no będzie potrzebna pomoc, żeby pokazać, gdzie służby mają podjechać i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że tam już są osoby zabezpieczone, no i żeby po prostu pokierować służbami.
0: Przyczynę zdarzenia zbadają biegli z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania, powstanie specjalna aplikacja. Zapowiedziano zmiany w sposobie alarmowania przed zagrożeniami. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Zapowiedź pojawia się dzień po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie, a o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
5: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji M-Obywatel.
4: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
0: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych. Coraz więcej stulatków otrzymuje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4 tysiące osób. To prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach nasz reporter z Bydgoszczy, Dawid Olszewski.
6: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
7: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.

0: ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu. 5 jednostek WOPR w województwie łódzkim zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczy. To możliwe dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Ratownicy podkreślają jednak, że nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi rozsądku. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
1: Jak my, wypoczywając nad akwenem wodnym, możemy w razie jakiejś kryzysowej sytuacji zadziałać?
2: Pilnujmy te najmłodsze nasze pociechy. Janusz Ciechanowski, prezes rejonowego WOPR w Piotrkowie Trymulawskim, instruktor ratownictwa wodnego. Największy dramat dla rodzica i dla ratownika jest wyciągnięcie dziecka. Idą duże upały. Każde koło ma swoją wyporność. Zazwyczaj jest to chińszczyzna, która w każdej chwili może się rozszczelnić. To jest tylko chwila nieuwagi i dziecko idzie na dno.
0: Podczas akcji ratunkowej najważniejsze jest, aby nie przeszkadzać służbom i wykonywać polecenia ratowników. Przed nami kilka dni tropikalnych upałów. Jak sobie radzić, by nie narażać się na zawroty głowy, omdlenia czy udar cieplny? I co robić, gdy jednak poczujemy się źle? Kiedy wzywać pogotowie? Porady zebrał nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Podstawowa zasada w takie upały to nawadnianie organizmu, przypomina ratownik medyczny Adam Stępka.
4: Warto pić wodę małymi porcjami przez cały dzień, unikać przy tym alkoholu i ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. Natomiast między godziną 11 a 16 najlepiej pozostać w chłodnym, zacienionym miejscu.
3: Jeżeli osoba narażona na upał ma zaburzenia świadomości i traci przytomność, wzywamy pogotowie.
4: Ma drgawki, bardzo wysoką temperaturę, silne osłabienie albo przestaje prawidłowo oddychać. Niepokoić mogą także objawy takie jak splątanie, trudności w wysławianiu się, nasilona duszność czy chociażby ból w klatce piersiowej.
3: Osobie takiej nie podajemy już niczego do picia.
0: Przenosimy osobę poszkodowaną na ocienia i czekając na kratkę rozpoczynamy schładzanie kompresami. 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono m.in. po wypadkach.
5: A one dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są w Cytadeli?
6: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
7: No, nie chcesz mnie tarifać.
6: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
0: Na pytanie Ari Habir odpowiadała Paulina Cudna z Fundacji z Dzikiej Strony. Za 2 tygodnie w Parku Cytadela zaplanowano duży festiwal muzyczny. Zdaniem przyrodników z fundacji nie wpłynie to na wiewiórki, które do tego czasu powinny znaleźć schronienie. Miejska biblioteka zamieni się w prawdziwy Hogwart. Czarodzieje, mugole i wszyscy fani magii spotkają się w weekend w Zaborze w Lubuskiem. Wszystko po to, żeby świętować urodziny Harry'ego Pottera.
8: Jest to rodzinna impreza z mnóstwem atrakcji, podczas której będzie gra terenowa, quizy wiedzy o Harrym Potterze, turnieje planszówek, mnóstwo warsztatów, warsztaty robienia eliksirów z krainą eksperymentów, warsztaty robienia różdżek, warsztaty zielarskie, nauka lotów na miotle.
0: Mówi Dorota Pośrednia z Biblioteki Publicznej w Zaborze, a całość już w sobotę. Impreza rozpoczyna się o 11, a skończy się o 17. A na koniec jeszcze sprawdzamy, co kroją archiwalia z Powstania Warszawskiego. Przed 82. rocznicą wybuchu powstania Archiwum Akt Nowych udostępniło część swoich zbiorów. Jak mówi Henryk Piskunowicz, badacz Armii Krajowej, materiałów archiwalnych jest mnóstwo i ciężko jest zebrać w jednym miejscu.
9: Nie ma możliwości zaprezentowania szerokiego, powiedzmy, spektrum dokumentów, relacji, wspomnień, ikonografii, całej pracy powstańczej, więc to jest tylko jakaś drobna część tego, co Archiwum Akt Nowych posiada.
0: Wśród nich znajdują się na przykład mapy, prasa powstańcza czy meldunki żołnierzy. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. Polska dyplomacja reaguje po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Do MSZ-u wezwano przedstawiciela Kremla, otrzymał notę protestacyjną. Spotkanie było krótkie, relacjonował rzecznik resortu Maciej Wewiór.
1: Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Polska strona jest pewna, że rakieta była rosyjska. Co innego sugerował rosyjski ambasador Georgi Michno.
2: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
3: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
2: Nie.
0: Uzbrojony rosyjski pocisk CH-101 eksplodował wczoraj na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan w 1998 roku. Jest to jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad. Ze szczegółami Julia Ranosz.
4: Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Sąd decyzję o ich uniewinnieniu podkreślił brakiem silnych dowodów, które potwierdzałyby, że oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa. Całość ustnego uzasadnienia trwała około 3 godzin.
5: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i w stosownym terminie na pewno zostanie wniesiona apelacja przez prokuratora.
4: Mówił Piotr Krupiński z prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Przez blisko 20 lat sprawców nie udało się ustalić, a śledczy podejrzewali, że świadkowie milczą.
0: Relacjonowała nasza reporterka Julia Ranosz. To nie jest początek partii politycznej, zapewniali byli już politycy PiS-u, którzy spotkali się w Warszawie na nieformalnym kongresie Stowarzyszenia Rozwój Plus. To nowa inicjatywa byłego premiera Mateusza Morawieckiego, z którym to nowe ugrupowanie tworzy ponad 40 parlamentarzystów. Nasz reporter Mateusz Chłystun dopytywał ich na miejscu o potencjalne listy podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
6: Osobne listy, zupełnie jako Rozwój Plus, jak to będzie wyglądało?
7: Zobaczymy, panie redaktorze. Dopiero co mnie po 25 latach wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości. To jest dla mnie nowa sytuacja. Trzeba było sobie szybko znaleźć narzędzia do pracy poselskiej, bo cięto nas od komunikatorów, przestano nam wysyłać informacje o porządkach obrad Sejmu, poprawki i tak dalej. Ale też jestem pod wrażeniem, jak się z koleżankami i kolegami szybko zorganizowaliśmy. Z tego się cieszę, no bo klub parlamentarny w kilka dni zorganizować to niełatwa sprawa. Ale dzisiaj koncentrujemy się na czym innym. Dzisiaj koncentrujemy się, tak jak mówię, na ideach, na dyskusjach z ekspertami, nie na takiej bieżącej polityce.
0: Powiedział naszemu reporterowi poseł do niedawna PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk. Podczas tak zwanego grilla u Morawieckiego zaplanowano też liczne dyskusje i wystąpienia zaproszonych gości. Wśród nich szachowy mistrz Garry Kasparow.
8: Garry Kasparow tu wystąpi. To jest taka trochę prośba o strategię od takiego genialnego stratega?
9: To jest kwestia zagrożenia rosyjskiego, w skrócie rzecz ujmując, bo Garry Kasparow jest niezwykle aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, która wskazuje na te ryzyka, które się cały czas transformują, ulegają metamorfozie. I to, że on tutaj będzie, bardzo mnie cieszy, bo to doprowadzi również do takiej dyskusji z całą pewnością, jak ważne jest cały czas zagrożenie rosyjskie, o którym my czasami niestety zapominamy.
0: Zapewniał naszego dziennikarza.

0: cieszy, bo to doprowadzi również do takiej dyskusji z całą pewnością, jak ważne jest cały czas zagrożenie rosyjskie, o którym my czasami niestety zapominamy.
1: Zapewniał naszego dziennikarza.

0: Wypadku w miejscowości Kamion na koło Międzychodu, w którym zginęły 3 osoby, może trafić do aresztu. Do zdarzenia 2 osobówek doszło w nocy ze środy na czwartek na drodze krajowej nr 24. Jedną z nich jechał 48-letni Damian B. z żoną i 2 córkami.
1: Podejrzany na prostym odcinku drogi w kierunku Poznania wyprzedzał samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie.
0: Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. 22-letni kierowca i 2 pasażerki Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiła cała rodzina z Mercedesa. Sprawca miał prawie promil alkoholu.
1: Po zakończeniu tych czynności, czyli ogłoszeniu zarzutu podejrzanemu oraz jego przesłuchaniu, prokurator skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania tego wniosku również będzie procedowane w szpitalu.
0: Podejrzanemu grozi do 20 lat więzienia. Damian B. był wcześniej karany m.in. za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Wystawiono też za nim list gończy w sprawie dotyczącej gróźb karalnych. Jedziesz na wakacje, zabezpiecz się przed łamaniem. Komenda Główna Policji przypomina, aby odpowiednio zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie, które będzie stało puste podczas naszego wyjazdu. Jak pokazują statystyki, liczba kradzieży z włamaniem z roku na rok spada, ale wciąż jest to duże zagrożenie.
2: W tym roku pierwsza połowa wakacji to jest ponad 1500 zgłoszeń kradzieży z włamaniem. Natomiast ostatnie lata te kradzieże się zmniejszają. Kradzieże z włamaniem, sukcesywnie ta liczba spada. Miejmy nadzieję, że w tym roku również będzie niższa.
0: Mówi Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Złodzieje mogą obserwować nas także w internecie.
2: Wystarczy, że ogląda naszego Facebooka, naszego Instagrama, gdzie chwalimy się naszymi wyjazdami, podróżami, na bieżąco wrzucamy relacje, chcąc pokazać, gdzie jesteśmy, jak odpoczywamy. I to jest dobry moment dla złodziei.
0: W zeszłym roku w okresie wakacyjnym doszło do ponad 2800 takich kradzieży. Zbudził nas mocny hałas, tak o porannym wypadku balonu w powiecie grudziąckim, mówią świadkowie. Podczas lądowania koło miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i 2 pasażerki.
3: Duży szum drzew, myślałam nawet, że to burza jakaś taka nagła. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz z mężem, balon jak gdyby już odfruwał, czyli to było już po tym awaryjnym wypadnięciu z balona.
0: Mówi Katarzyna Kurzyńska, mieszkanka Słupa, która była świadkiem tego zdarzenia. Pilot złamał nogę, a pasażerki rękę i palec. Rannych znaleziono na pobliskiej łące.
3: Przyjechał ten samochód techniczny, który tam pomagał jak gdyby zbierać balon po lądowaniu i ten młody człowiek powiedział, że no będzie potrzebna pomoc, żeby pokazać, gdzie służby mają podjechać i tak dalej, więc wiedzieliśmy, że tam już są osoby zabezpieczone, no i żeby po prostu pokierować służbami.
0: Przyczynę zdarzenia zbadają biegli z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania, powstanie specjalny aplikacja. Zapowiedziano zmiany w sposobie alarmowania przed zagrożeniami. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Zapowiedź pojawia się dzień po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie, a o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
5: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikację M-Obywatel.
4: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
0: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych. Coraz więcej stulatków otrzymuje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4 tysiące osób, to prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach nasz reporter z Bydgoszczy, Dawid Olszewski.
6: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
7: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
6: Podkreśla Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
7: Świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
6: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
0: Relacjonował nasz reporter Dawid Olszewski. Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli pobierają świadczenie emerytalno-rentowe, ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu. 5 jednostek WOPR w województwie łódzkim zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczy. To możliwe dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Ratownicy podkreślają jednak, że nawet najlepsze wyposażenie nie zastąpi rozsądku. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
8: jak my, wypoczywając nad akwenem wodnym, możemy w razie jakiejś kryzysowej

0: sytuacji zadziałać.
1: Pilnujmy te najmłodsze nasze pociechy. Janusz Ciechanowski, prezes rejonowego WOPR w Piotrkowie Trymolarskim, instruktor ratownictwa wodnego. Największy dramat dla rodzica i dla ratownika jest wyciągnięcie dziecka. Idą duże upały. Każde koło ma swoją wyporność. Zazwyczaj jest to chińszczyzna, która w każdej chwili może się rozszczelnić. To jest tylko chwila nieuwagi i dziecko idzie na dno.
2: Podczas akcji ratunkowej najważniejsze

0: 11, a 16 najlepiej pozostać w chłodnym, zacienionym miejscu.
1: Jeżeli osoba narażona na upał ma zaburzenia świadomości i traci przytomność, wzywamy pogotowie.
0: Ma drgawki, bardzo wysoką temperaturę, silne osłabienie albo przestaje prawidłowo oddychać. Niepokoić mogą także objawy takie jak splątanie, trudności w wysławianiu się, nasilona duszność czy chociażby ból w klatce piersiowej.
1: Osobie takiej nie podajemy już niczego do picia.
2: Przenosimy osobę poszkodowaną na ocienia i czekając na kratkę rozpoczynamy schładzanie kompresami. 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono m.in. po wypadkach.
3: One dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są odstadali?
4: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
5: No, nie chcesz mnie tarifać.
4: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
2: Na pytanie Ari Habir odpowiadała Paulina Cudna z Fundacji z Dzikiej Strony. Za 2 tygodnie w Parku Cytadela zaplanowano duży festiwal muzyczny. Zdaniem przyrodników z fundacji nie wpłynie to na wiewiórki, które do tego czasu powinny znaleźć schronienie. Miejska biblioteka zamieni się w prawdziwy Hogwart. Czarodzieje, mugole i wszyscy fani magii spotkają się w weekend w Zaborze w Lubuskiem. Wszystko po to, żeby świętować urodziny Harry'ego Pottera.
6: Jest to rodzinna impreza z mnóstwem atrakcji, podczas której będzie gra terenowa, quizy wiedzy o Harrym Potterze, turnieje planszówek, mnóstwo warsztatów, warsztaty robienia eliksirów z krainą eksperymentów, warsztaty robienia różdżek, warsztaty zielarskie, nauka lotów na miotle.
2: Mówi Dorota Pośrednia z Biblioteki Publicznej w Zaborze, a całość już w sobotę. Impreza rozpoczyna się o 11, a skończy się o 17. A na koniec jeszcze sprawdzamy, co kroją archiwalia z Powstania Warszawskiego. Przed 82. rocznicą wybuchu powstania Archiwum Akt Nowych udostępniło część swoich zbiorów. Jak mówi Henryk Piskunowicz, badacz Armii Krajowej, materiałów archiwalnych jest mnóstwo i ciężko jest zabrać w jednym miejscu.
7: Nie ma możliwości zaprezentowania szerokiego, powiedzmy, spektrum dokumentów, relacji, wspomnień, ikonografii, całej pracy powstańczej, więc to tylko jakaś drobna część tego, co Archiwum Akt Nowych posiada.
2: Wśród nich znajdują się na przykład mapy, prasa powstańcza czy meldunki żołnierzy. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości z Vox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec z tej strony, witam Mariusza.
2: Witam Mariusz z tej strony.
1: Mariuszku, napisałeś tutaj, że masz problem ze swoją przyszłą żoną.
2: Okłamywałem na początku, bo byłem z kimś. Troszkę ją okłamywałem, po prostu wracałem niepotrzebnie do dawniejszej kimś byłem, nie? A teraz jestem z nią od roku czasu i chciałem to naprawić, przeprosić, tak?
1: Ale poczekaj, okłamywałeś ją i wracałeś do poprzedniej kobiety? Bywałeś z poprzednią kobietą? Dobrze zrozumiałem?
2: Spotykałem się, tak?
1: Ale jak spotykałeś się? Spacery czy łóżko?
2: Nie, spacery tylko. Łóżko nie. Nigdy.
1: Dlaczego to robiłeś?
2: Po prostu z nią mieszkałem, a na mnie było mieszkanie i chciałem jej rękę podać ostatni raz, żeby po prostu znalazła robotę i tak sobie, tak.
1: No zaraz. Miałeś nową dziewczynę, czyli Gabrielę, o której mówisz.
2: No tak.
1: A mieszkałeś pod jednym dachem z poprzednią?
2: Nie, już mieszkałem osobno, ale jeszcze tamtym to byłem, no kilka razy się spotkałem, dlatego żeby po prostu nie miała pracy, chciałem jej ostatni raz rękę podać, tak? Żeby znalazła robotę, chciałem w ten sposób pomóc, tak? I...
1: A ile razy się z nią spotkałeś? 10, 20, 100?
2: To było gdzieś 5, 4 razy, tak.
1: W okresie?
2: W okresie

0: Dwóch miesięcy,
1: 5 razy. No na 90 dni to niezbyt często. Dobra, i co? To wyszło, tak? Gabriela się zorientowała.
0: No tak, się dowiedziała i po prostu nie może mi wybaczyć, tak? Chciałem po prostu przeprosić, że ona jest dla mnie najważniejsza i chcę ją być, tak? Żeby mi wybaczyła, tak?
1: No to teraz powiedz mi, jak się dopatrzyła, że z tamtą ty się spotkałeś?
0: Bo kiedyś robiliśmy razem na BAM-ie i ktoś mnie po prostu uwidział i ktoś się doniósł, nie?
1: Na czym? Na BAM-ie? Co to jest?
0: Na BAM, szpital BAM.
1: Okej.
0: Okay. Razem pracowaliśmy i ktoś się doniósł i też ta osoba też tam pracowała i ktoś się doniósł, bo już nie wiem, że wiem akurat. No
1: strasznie nie? Niewyraźnie mówisz, nie zrozumiałem nic.
0: Robiłem na BAM-ie, nie? I ktoś się doniósł, że po prostu ją akurat.
1: Okej. Czyli, że widział cię z inną kobietą.
0: No tak.
1: No i ona cię zapytała, kto to jest, tak?
0: I ona wiedziała, o co chodzi, bo też jej mówiłem, że byłem z kimś, nie?
1: No dobra, co ci powiedziała? Jak się zakończyła ta historia właśnie wtedy, kiedy się zorientowała, że spotykasz się z byłą? Co mówiła?
0: Może po prostu ciężko jej o tym zapomnieć i ona po prostu mi nie wierzy. To, co ja mówię teraz do niej, to ona po prostu mi nie wierzy, tak?
1: No powiedz mi.
0: Też by mi uwierzyła, że po prostu mi na nie zależy i z nią być, tak?
1: Mariusz, czy ja mam ci uwierzyć w to, że nic nie łączyło cię z tą byłą? Że nie chodziłeś za rączkę, nie przytulałeś? Nie było takiej sytuacji, że zastanawiałeś się, czy nie wrócić?
0: Nie, daję cię rękę uciąć.
1: Dlaczego, Mariusz, to się skończyło, ten poprzedni związek z byłą?
0: No, bo były... imprezy był, tak?
1: To znaczy?
0: Długo z nią, ale po prostu nie doceniła mnie, nie? Może tak.
1: Tamta, poprzednia.
0: Tamta, tak.
1: Imprezowała?
0: Imprezowała.
1: Czyli zostawiła cię?
0: Ja ją zostawiłem, bo imprezowała po prostu, alkohole, nie?
1: Okej, okay. Ale co, naprawdę? I nie miała absolutnie żadnego wstydu, pomimo tego, że sama rozwaliła ten związek i prosiła cię o pomoc jeszcze?
0: No ja jej chciałem ostatnio raz pomóc, bo problem mieszkanie było na mnie, a po prostu jej mieszkanie zostawiłem, poszłem do kobiety, nie?
1: Czyli ona mieszkała w twoim mieszkaniu dalej?
0: W moim mieszkaniu wynajmowanym, tak? I po prostu chciałem, żeby ona podjęła robotę, żeby się ogarnęła i żeby
1: ty na mnie... Ty płaciłeś za to mieszkanie, a ona mieszkała tam?
0: Nie. Ja dopóki mieszkałem, to ja płaciłem, ale ona po prostu nie pracowała i chciała mi dać pracę, no, znaleźć pracę, żeby się ogarnęła i poszła do roboty, żeby kurna ten gościu mnie ścigał, tak?
1: Dobra, gościu. Okej, w porządku. Znowu jakiś nowy element, nowy człowiek. No ale okej, ja muszę czytać z chmur. Mariusz, słabo opowiadasz, to ci powiem tak. Co byś chciał, żebym zrobił w rozmowie z Gabrielą? Jaką mamy sytuację?
0: No, żeby po prostu uwierzyła mi, że bardzo mi na nie zależy i po prostu chcę z nią być na dobre i na złe, tak? Żeby po prostu wybaczyła, żeby w końcu uwierzyła, że ona jest dla mnie najważniejsza, tak?
1: Czyli, że z tamtą cię nic nie łączyło?
0: Nic nie miało miejsca.
1: Nie zdradzałeś, tak? Bo ona ci to wypomina.
0: Tak.
1: Mnie nie przekonałeś w tej rozmowie, bo no nie jesteś przekonujący, więc się nie dziwię, że ona ci nie wierzy. Że jak tak trochę bąkasz, dukasz, to mówi o tym, że ty coś masz tam do ukrycia. No dobra, dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, do Gabrieli. Cześć, Gabrielka, Pawelec z tej strony z Radia Vox FM.
1: Witam.
2: Wiesz o tym, że mamy taki program, gdzie tonący noża, brzytwy, czegokolwiek się chwyta?
1: Tak, wiem.
2: I Mariusz do mnie napisał, że nie bardzo wie, jak ma ci wytłumaczyć, że nic absolutnie nie było z tą 45-latką, z którą się spotkał. Po to tak naprawdę, żeby elegancko i kulturalnie i po cichu pożegnać też dziewczynę. I przyznał się mi też, że no tak głupio mu było tak ją po prostu olać, nagle nie zauważać tego, co było tam kiedyś i powiedzieć jej sorry, spadaj mała. Już teraz spotykam się z kimś innym, kogo innego kocham i tylko narobisz mi kłopotów. Mężczyznę poznasz nie po tym, jak zaczyna, tylko jak kończy. Trochę się przejął jej losem. Ona nie bardzo chyba miała pracę, chyba nie bardzo miała gdzie jeszcze mieszkać. On się wyprowadził z tego mieszkania, zostawił jej to mieszkanie. Elegancki facet, bym powiedział, no po prostu ze świecą takiego szukać.
1: Zobaczymy, co z tego będzie.
2: No więc właśnie, dlatego w tej sprawie dzwonię, żebyś go nie skreślała, żebyś nie nazywała go oszustem, kombinatorem, grającym na dwa fronty. Facet mi naprawdę, jak księdzu na spowiedzi, opowiedział wszystko. Ja mu powiedziałem, że ja mogę tylko mu uwierzyć, tylko nie chciałbym brać udziału w kontynuowaniu kłamstw. I on mi przysiągł, że nie było czegoś takiego. Nie zdradził cię, bo ty takie masz podejrzenia, nie?
1: No, zgadza się, tak.
2: Ale może kombinował, czy nie wrócić? Ale to przecież on tamtą zostawił, Gabryśka. Czy skłamał? To tamta jego zostawiła, czy on ją?
1: Myślę, że no nie wiem, jak to powiedzieć. Tak,
2: no.
1: Zostawił, tak.
2: On ją. No to co, myślisz, że nagle co, przejrzał na oczy, że stwierdził, Boże, może źle zrobiłem, może jeszcze spotkam się, sprawdzę? Nie sądzę.
1: Ale trochę mnie okłamał.
2: Powiedz tym wszystkim, którzy nas słuchają, facetom, jeżeli poprzednia kobieta prosi faceta, który już nie jest jej, bo spotyka się z kimś innym, prosi o jakąś pomoc, no w ramach tego, co łączyło ich, nie wiem, ile tamci byli wcześniej razem, to jak się powinien zachować taki facet, mając już obiekt swoich westchnień, w tym przypadku Mariusz miał ciebie?
1: Powinien zakończyć tamtą osobą i nie robić mnie w lewo poza plecami.
2: Tylko jeżeli tamta prosi o spotkanie, tamta prosi o jakąś pomoc, co powinien zrobić?
1: No nie wiem, ja z nim rozmawiałam i myślę, że powinien to zakończyć.
2: Znaczy co, powiedzieć tamtej, słuchaj, nic mnie to nie interesuje, nic dla mnie nie znaczysz, możesz mnie prosić na kolanach, w niczym ci nie powiem. O, to jest coś okrutna, Gabriela. To nie, to tak się nie robi. To ja się z tobą nie zgadzam. Powinien tobie powiedzieć, że idzie na takie spotkanie. Bo tak, to ty kiedyś Mariusza potraktujesz, jeśli taki masz charakter. Niestety tutaj jestem trochę przerażonym, co Mariusza czeka. Jak już wchłonie, jak w gąbkę w ciebie. No, ty jesteś bezlitosna, Gabriela. Czyli jak kiedyś nie będziecie razem, tfu, i będziesz miała kłopot życiowy, jakikolwiek, jakiejś sytuacji, w której on mógłby ci tylko pomóc, bądź byłby pierwszą osobą, do której się zwrócisz, to chciałabyś, żeby tak ci odpowiedział. Nie. No właśnie, to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Gabryśka, no, nie bądź taka kategoryczna, bo życie czasami pisze różne scenariusze i ktoś, kogo komuś może niechcący zrobić krzywdę, niepotrzebnie. Kochasz go?
1: Kocham.
2: Mariusz?
3: Tak, witam.
2: Ty jedziesz, bo ja się nagadałem.
3: No, kochanie, jesteś dla mnie, pamiętaj, bardzo ważna, będziesz i bardzo cię kocham, tak? Szaleję za tobą. Chcę, żebyś mi wybaczyła to, co zrobiłem, no ale... No chciałbym podać rękę taki raz, tak? Bo byliśmy 20 parę lat, no nie mogłem tak zrobić, że oleję ją i po prostu, tak? No niestety, wyszło jak wyszło, ale jestem moją ukochaną i chcę z nią być, tak? I będę. Czyli z Gabrycią.
2: No tak, czyli z tobą, Gabi, bezwzględnie.
1: Mam ci wybaczyć, tak?
2: No uwierzyć przede wszystkim, bo tu wybaczać nie ma czego, nic tam nie było. No uwierzyć, jak

0: uwierzysz, że facet chciał się zachować elegancko po 20 latach znajomości z poprzednią kobietą, z którą mieszkał, był, to tam nie musisz wybaczać, bo nie ma czego.
1: Żebyś uwierzyła, że po prostu bardzo chcę być sobą, będę i wszystko zrobię tak, żeby było dobrze. Szalejka, ja myślę, że to
0: nie słyszałem, co powiedziałaś. Gabryczka, co powiedziałaś?
2: Mam nadzieję, że tak będzie, że tak zrobisz.
0: Dobra, Gabrysia, zrobię to dla ciebie, żeby zmiękczyć atmosferę. Niech żyje miłość!
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę. Vox FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy wyborcy PiSu pozostaną wierni Jarosławowi Kaczyńskiemu? A może pójdą za Mateuszem Morawieckim? Pojechałem do bastionu PiSu na Podlasie, żeby to sprawdzić.
2: Za Morawieckim pójdą, czy za Kaczyńskim tutaj ludzie, wie pan?
3: Za Kaczyńskim, bo Kaczyński jest z porządnego rodu.
4: Z jakiego rodu?
3: Kaczyńskich.
5: No bardziej przy Morawieckim, bardziej Morawieckiego wierzę.
6: No ale to co, Morawiecki nie jest Niemcem chyba.
7: Teraz jak będę głosował, to na Morawieckiego.
8: Ja to do niego nic nie mam.
9: Do pana Morawieckiego?
8: Nie mam. Znaczy mi się ten prezydent wydaje taki, teraz nazywają go ćpunów. Myślę, że on jest w porządku.
9: Ale to jest pan Nawrocki.
8: Nawrocki.
9: Pan prezydent, a ja mówię pan Morawiecki, czyli ten były premier, wie pani. To pani...
8: Nie. Jego w ogóle nie kojarzę.
10: Kaczyńscy z tych stron pochodzą, więc... Co druga wioska to Kaczyńscy.
11: Tam Kaczyński, tam Kaczyński. No tutaj też Kaczyński, tu Kaczyński.
9: Pan zostaje przy panu Kaczyńskim, czy jednak na pana Morawieckiego partię będzie pan głosował?
11: Trzeba głosować na stryjka, nie?
1: W ostatnich wyborach w Czyżewie i w okolicach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło prawie 66% głosów. To nie jest przypadkowe miejsce. Okolice Czyżewa, wsie Kaczyn Stary i Kaczyn Herbasy, to jest matecznik rodziny Kaczyńskich. No ale nawet tam wielu mieszkańców przyznaje, że poważnie rozważa głosowanie na Mateusza Morawieckiego i jego rozłamowców. O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zaczynamy od centrum Czyżewa. Tam na rynku spotkałem kobietę, która przyjechała gdzieś z okolic, żeby wymienić akumulator w swoim 45-letnim Fiacie 125P. Piękny pomarańczowy kolor, stan doskonały, widać, że trzymany w garażu pod kocem. Zachwycający egzemplarz.
9: Dzień dobry. Który to rocznik jest?
12: 81.
9: I trzyma się, i jeździ, na chodzie.
12: Jeździ, właśnie trzeba wymienić akumulator.
9: Jak teraz ludzie patrzą na te zmiany? Za Morawieckim pójdą, czy za Kaczyńskim tutaj ludzie, wie pani?
3: Za Kaczyńskim.
9: A dlaczego nie za Morawieckim?
3: Dlatego, że nie. Bo Kaczyński jest z porządnego rodu.
4: Z jakiego rodu?
3: Z Kaczyńskich. Ale wie
9: no
3: pan tak, co?
9: A pan Morawiecki z Morawieckich, no.
3: No dobrze, ale... No,
9: czy co, pani zostaje przy panu Kaczyńskim i nie ma w ogóle mowy o tym, żeby gdzieś tam...
13: A ja za Jagiellonią.
9: Pan Jagiellonia Białystok.
13: Tak jest.
9: Tak jest.
13: I Orlęta Czyżew, żeby pan...
9: Orlęta Czyżew.
13: Tak jest.
9: Tak. Pan też prawicowy, wyborca prawicy?
7: Też prawicy.
9: To co, tu wszyscy za prawicą prawie?
7: Wszyscy prawie, tak.
9: Słyszy pan, jak oni teraz mówią ci z PiSu na pana Morawieckiego,
7: no,
9: że
7: tak?
9: Zdrajca. No ale to pan myśli też, że pan Morawiecki to zdrajca i zdradził PiS i prawicę?
7: Nie, dla mnie to chyba nie, no. Teraz jak będę głosował, to na Morawieckiego.
9: Pan taki twardy tutaj, wyborca PiSu.
7: No tak, ale on młody człowiek, a już Kaczyński to już rok starszy ode mnie.
9: Na Morawieckiego?
7: Na Morawieckiego zagłosuję teraz, tak.
9: No, ale jak ci z PiSu mówią, że on zdrajca i...
7: A to mówią oni, ale to może...

0: Morawieckiego zagłosuję teraz, tak.
1: No ale jak ci z PiS-u mówią, że on zdrajca i...
0: A to mówią oni, ale to może być nieprawda.
1: To co, to czy politycy PiS-u nieprawdę by mówili?
0: A no czemu? Ja już się nie wierzę im.

0: Zaniech też z tymi lekarzami się nie poprawiło. No. Niech je grom zapali, żeby takie rzeczy byli, no to ludzie kochani, żeby tyle lekarz zarabiał.
1: Ale to co, na Donalda Tuska pan nie rozważa tutaj, żeby
0: nie,
1: głosować?
0: Nie, na Donalda Tuska nie będę głosował. To tak mówię, jak jasno.
1: Bo, że co, bo tam mówią właśnie ci z PiS-u, że on niemiecki tam agent, no ale to teraz mówią, że Morawiecki to też no, trybik niemiecki i żałosny trybik.
0: No to...
1: Niemca.
0: No to nie wiem, jak tam jest, ale na razie to ja za Morawieckiem będę.
1: No dobra, czyli z tych no, dwóch pan wybiera tu...
0: Tak, tego.
1: Tego tu no, młodej...
0: A sąsiad niech idzie na emeryturę. Aha.
2: Do niedawna jeszcze trudno było sobie wyobrazić, żeby ci najbardziej zatwardziali wyborcy PiS-u w ogóle rozważali głosowanie na kogokolwiek innego. A teraz zdania są podzielone. Na czyżewskim targowisku rozmawiałem z rolnikami, którzy przyjeżdżają z okolicznych wsi. Oni też są trochę zdezorientowani tym brutalnym rozwodem Morawieckiego i Kaczyńskiego.
3: Co ludzie powiedzą?
1: Za kim Polacy... A, tam krzyczą, że złodzieje, ale że co, że to złodzieje?
4: Nie, to nie są złodzieje, za tymi można głosować.
1: Pan Morawiecki odszedł od PiS-u?
4: Pan Morawiecki zły nie jest.
1: Nie jest zły Morawiecki. No bo wie pan, teraz oni mówią, na przykład pan Kurski mówi, że to pan Morawiecki rozbija prawicę, to że to jest rozbija. Trybik
4: nie,
1: to... niemiecki.
4: Nie, to nie jest prawda.
1: Czyli co, pan jako wyborca PiS-u to nawet rozważałby, żeby zagłosować nie na PiS?
4: Nie, na PiS i to oni się po nie połączą się. To oni takie same swoje oba, no. No, dobry politycy są, no.
1: Ale właśnie się rozeszli teraz.
4: Nie, to my się nie rozeszli chyba jeszcze.
1: Ci z PiS-u mówią, że Morawiecki to zdradził, wie pan.
4: Nie zdradził Polski.
1: Że polskiej prawicy, no, że...
4: Prawda, nieprawda.
1: Czy wyborcy PiS-u, wie pan, bardziej za Kaczyńskim, czy jednak zostawią PiS i za Morawieckim pójdą?
5: No, jak oni flaszkę wypili i razem się podzielili, to co ich tam kłócić? Oni pójdą za jednym i za drugim.
1: No ale ci się pokłócili właśnie, się
5: nie,
1: rozeszli.
5: Nie, nie pokłócili, oni się dogadali.
1: No jak się dogadali, jak pan Kurski wychodzi i mówi tam z PiS-u?
5: A tam oni wychodzi, dla niewolników mówią co innego, a robią co innego.
1: No bo wie pan o co, bo teraz ci z PiS-u to wychodzą i mówią, że Morawiecki to zdrajca, niemiecki
5: to
1: trybik.
5: To co mają mówić, będą się nudzić? Dla niewolników mówią co chcą.
1: A oni się dogadali, tak?
5: Tak.
1: Tak pan sugeruje, że
5: nie
1: to...
5: Nie sugeruję, to jest pewne.
1: Tak. Pewne, jak będą teraz dwie partie...
5: No jakby się nie dogadali, to trzy godziny by sobą wódki nie pili, tylko by się leli.
1: To pił wódkę z kim?
5: No, trzy godziny przed doganianiem siedzieli i wódkę pili.
1: Co oni tam pili, to nie wiadomo, no ale...
5: Może coś mocniejszego, bo
1: ale,
5: tak...
1: Ale pan, jak będzie miał do wyboru teraz, no, będą wybory, to tak, na kogo pan zagłosuje?
5: Na żadnego, wcale nie pójdę.
1: W ogóle?
5: Tak, nie pójdę, bo tu nie ma na kogo głosować, oni tylko siedzieli między sobą.
1: No. Czy za prezesem, czy jednak na Morawieckiego będzie pan głosować?
6: Na Morawieckiego, czy za prezesem?
1: Tak.
6: Ja bardziej za prezesem może bym był, bo większość ludzi za prezesem jest, proszę pana. A jak pan się sprzeciwi, nie za prezesem pan nie będzie dał, tylko za innym, to potem będzie złość. I tak wychodzi.
1: No bo jest złość na pana Morawieckiego. No słyszał pan, jak tam mówią na niego, że zdrajca, że trybik niemiecki. Hmm. Pan Kurski tak na niego powiedział.
6: No coś tu może być? Tak mówił. No jest złość, jest fałszywość taka, powiem.
1: Że kto, że pan?
6: No, że kto ten Morawiecki.

0: rzeczywistość. Raczej bym tak już nie zaufał, drugi raz, powiem panu szczerze.
1: Panu Morawieckiemu?
0: Tak.
1: No i co to będzie teraz, jak będą wybory?
0: To będzie teraz, albo Polacy pójdą mądrze, zadecydują i zrobią mądry głos, albo taki sam, przepraszam bardzo, tak za użycie słowa powiem, tak burdel jaki jest.
2: Politycy PiSu wylewają na Mateusza Morawieckiego wiadra pomyj. Nazywają go Mateusz Zdradeusz na przykład. Mariusz Błaszczak, były minister obrony, przekonuje, że Morawiecki nie chciał kupić od Amerykanów samolotów F-35. Nie chciał nawet wprowadzić 500+ i oni musieli go do tego wszystkiego zmuszać, tak mówią. Jacek Kurski, były pisowski prezes Telewizji Polskiej, poszedł chyba najgrubiej. Według niego Morawiecki jest żałosnym niemieckim trybikiem, który tym rozbiciem polskiej prawicy realizuje plan Tuska. Czyli wychodzi na to, że człowiek, który przez 6 lat był premierem z PiSu, to teraz jest Führer Deutschland i chodzi na niemieckim pasku, czyli realizuje niemiecki plan szkodzenia Polsce i Polakom. No, musicie przyznać, że to jest bardzo ciekawa koncepcja.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Za kim tu wyborcy pójdą prawicowi? Czy za panem Kaczyńskim, czy za panem Morawieckim? Tak. A dlaczego właśnie? Niech pan powie. A,
5: bo lubi go.
4: Ale to mówią teraz w PiSie, wie pan co mówią? Słyszał pan?
5: Słyszałem dzisiaj.
4: No, że on jest zdrajcą i...
5: Nieprawda.
4: On jest trybikiem niemieckim. Na kogo teraz wyborcy prawicy tutaj PiSu będą głosować? Czy, pani pójdzie za panem Morawieckim, czy jednak zostanie?
6: Proszę pana, PiS będzie na topie, bo źle się dzieje w służbie zdrowia.
4: Ale czy pan Morawiecki będzie na topie, wie pani, bo to...
6: Będzie. Ja jestem optymistką, że będzie.
4: No ale jak oni mówią teraz, wychodzi ci z PiSu, mówią, że to zdrajca... Że rozbija prawicę.
6: Oj, wszyscy zdrajcy.
4: Nawet padło, że jest niemieckim, żałosnym trybikiem, to pan Kurski.
6: No tak. Bo jest. Ale nie Morawiecki, tylko pan Tusk jest Niemcem.
4: A pani bardziej zostaje przy panu Kaczyńskim, czy jednak ten pan Morawiecki dla pani jest takim...
6: Przy Kaczyńskim, czy przy Morawieckim? No bardziej przy Morawieckim. Bardziej Morawieckiego wierzę. Morawiecki był patriotą i zostanie patriotą.
4: Ale to takiego Tuska chcą zrobić z niego, wie pani o co chodzi, że właśnie tak mówią, że on tam Niemiec, że Niemcy się cieszą, że on rozbija prawicę.
6: No pewnie się cieszą Niemcy, pewnie się cieszą.
4: Czy pan zostaje przy panu Kaczyńskim, czy jednak...
5: Przy Kaczyńskim.
4: A dlaczego nie Morawiecki, bo to...
5: No bo nie wiem, no ale to ten człowiek to jest bardzo mądry człowiek, który wiele zrobił dla Polski.
4: Ale pan Kaczyński, tak?
5: Tak, oczywiście, że tak.
4: No a pan Morawiecki, to przecież nawet pan Kaczyński mówił, że to jest najlepszy premier po 89.
5: Ale proszę pana, musi być dyscyplina i porządek. I co prezes zarządzi, tak powinno być.
4: Prawica przegra wybory przez Morawieckiego, tak mówią. No i dlatego taki żal jest, wie pan.
5: A czy Konfederacja to jest podzielona?
4: No też podzielona, ale no, no nie taka... No na pana Brauna, tak.
5: No i ci... Każdy opluwa Konfederację, że... A jeżeli oni przykładowo by się Konfederacja zjednoczyła i by miała 25%, nie?
4: No to już więcej niż PiS popisał.
5: Tak. No i czy to są, nie są ludzie i nie trzeba brać tego pod uwagę, że ktoś ma inne poglądy?
4: Mhm. Łaskawym okiem patrzy tu na Konfederację.
5: Ja nie jestem przeciwko nikogo, tylko... Jestem
4: poza panem Tuskiem oczywiście.
5: Jestem przeciwko tym, którzy rujnują nasz kraj.
4: No to tak.
5: Czyli obecna władza.
4: Dziękuję, do zobaczenia. Czy pan zostaje z prezesem Kaczyńskim?
7: Czy na tego, tak?
4: No czy właśnie za Morawieckim pan pójdzie?
7: Za Morawieckim, bo ten już ma dosyć chyba. Na emeryturze powinien dawno być.
4: Pan prezes?
7: No tak.
4: Czyli co, i pan zawsze głosował na PiS?
7: Zawsze na PiS.
4: No a teraz jak będą wybory i będzie albo PiS, albo rozwój... Plus pana Morawieckiego, to co tam na Morawieckiego pan
7: zawsze? Będę głosował na tego.
4: Na Morawieckiego?
7: A zawsze głosowałem na tego, no ale już chyba dosyć tego rządu, jest tyle lat.
4: A to co pan tak za tym Morawieckim tak bardzo mocno, że pan woli pana Morawieckiego od pana Kaczyńskiego?
7: Nawet na węgiel, na 2 tony lega, no nawet. A ten na dzieci, po co tego święte tu? Dobra.
4: A teraz ci z PiSu mówią, że pan Morawiecki to tak właśnie kręcił nosem na to 500+, że nie chciał tego wprowadzać.
7: A no właśnie, no ja się ciągle z tym zgodzę, bo nie powinno tego być.
4: Nie powinno być 500+? Mówią, że tam rodziny skorzystały, no ale pan nie skorzystał rzeczywiście akurat.
7: Ja już nie.
2: W ostatnich wyborach w wiejsko-miejskiej gminie Czyżew na PiS głosowało prawie 66% mieszkańców, na trzecią drogę Hołowni 12%, na Konfederację prawie 9%, Koalicja Obywatelska jest tam partią czwartego wyboru, 8% głosów. To jest tak bardzo konserwatywne.

0: Na gmina, że z lewicy czy partii Razem, to można się tam co najwyżej pośmiać.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Za kim właśnie pójdą ludzie?
3: Za tym, co więcej dają.
4: Ja bardziej po Federacji, więc...
2: Nie ma tak, że na lewicę ktoś tu głosuje.
4: Nie.
2: No to jak taki dobry żart w ogóle.
4: No.
2: Za kim tu pójdą? Czy bardziej za panem Morawieckim, czy jednak zostaną przy Kaczyńskim?
5: No, mnie się wydaje, że...

0: Ich nie lubię, wolę pana jedna Kaczyńskiego.
1: No ale to od początku pan Morawiecki przecież był bankierem, to go ubierali tam w te gumofilce, żeby chodził po tych oborach, ale to było wiadomo, że on tam się nie nadaje do takich...
0: Tak, ja jestem za panem Kaczyńskim stanowczo przeciw panu Tuskowi, bo pan Tusk to też tylko za bogaczami ciągnie ludzi biednych na skreślenie.
1: Ale to przeciw Morawieckiemu również, rozumiem, teraz już.
0: Tak, też. Inaczej tak. Nie podoba mi się pan Morawiecki. W ogóle jego sposób bycia. Dużo tylko mówi, a nic nie robi.
1: A to nigdy się pani nie podobał, czy teraz dopiero?
0: No, z tego jak był premierem, z obserwacji, tak mi się wydaje.
1: To był premierem PiS-u przecież. To pan Kaczyński go wskazał.
0: No niby tak, a pan Kaczyński no też by chciał, żeby było dobrze, ale nie wszystkich się tak. Nie zna może do końca człowieka, nigdy nie zna się do końca człowieka, jaki on jest.
1: No,
0: ale ja jestem jedna przychylna PiS-owi.
1: Teraz się poznali rzeczywiście. To teraz już wiadomo, kim jest. Już się okazało.
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Dokładnie.
1: Za kim teraz Polacy tutaj pójdą, wie pani? Czy za panem Kaczyńskim, czy jednak za Morawieckim? Bo się rozstają teraz.
2: Wie pan co, ja to za bardzo się polityką nie zajmuję, ale myślę, że wcześniej było lepiej. Za komuny. Była bieda, ale ludzie były szczęśliwi.
1: Ale teraz za kim pójdą właśnie wyborcy tu? Za Kaczyńskim czy za Morawieckim?
2: Ani za tym, ani za tym.
1: Bo ci w PiS-ie mówią, że Morawiecki to zdrajca i w ogóle...
2: Ja to do niego nic nie mam.
1: Do pana Morawieckiego?
2: Nie mam. Znaczy mi się ten prezydent wydaje taki, teraz nazywają go ćpunów. Myślę, że on jest w porządku.
1: Ale to jest pan Nawrocki.
2: Nawrocki.
1: Pan prezydent, a ja mówię pan Morawiecki, czyli ten były premier, wie pani.
2: To pani. Jego w ogóle nie kojarzę.
1: Także... Pana Morawieckiego pani nie kojarzy?
2: Nie. Jakoś nie, po prostu. No nie kojarzę tego człowieka. Morawiecki to. Nie wiem, kto to jest.
1: Czy bardziej tu za Morawieckim pójść, czy za Kaczyńskim zostać
3: tu
1: ze starym?
3: Pewnie zostanie ze starym.
1: Że zostaną wszyscy tu za PiS-em?
3: Tak.
1: A to dlaczego? To co, to taka tradycja tu jest, czy.
3: Nie, po prostu Kaczyńscy z tych stron pochodzą, więc.
1: Skąd?
3: No tutaj, z naszych okolic. Co druga wioska to Kaczyńscy.
1: Że tu wszędzie Kaczyńscy mieszkają?
3: Długi, można powiedzieć. Każdy wsi można Kaczyńskiego znaleźć.
1: A, czyli co, oni tutaj, mówi pan, raczej...
3: Raczej będzie sam PiS.
1: Co, i tak wszyscy się czują, że to tak jakby rodzina właściwie?
3: No mniej więcej tak.
4: No to jedziemy do tych okolicznych wiosek. Trudno powiedzieć, gdzie dokładnie to się zaczęło. Czas pozacierał ślady. Kaczyńskich rozsiało tam po całej okolicy, ale kilkanaście minut jazdy od Czyżewa leżą Kaczyn Stary i Kaczyn Herbasy. To te wsie są uznawane za takie gniazda rodowe braci Kaczyńskich. Gdzieś stamtąd ma pochodzić ten właśnie ród.
5: No Kaczyński to tam na brzegu, tam na środek iść za sołtysem, to będzie samo Kaczyńskie prawie. Ta babka, no to tam za tym białym domem, tam stamtąd to żeby chodziła, ale w tym prawdy to ja nie.
1: Tu ludzie zostaną przy panu prezesie, czy jednak...
5: Ja to liczę, że oni to tylko specjalnie robią i się połączą z powrotem.
1: No ale no, słyszy pan, jak się tam obrażają.
5: No ale to co, Morawiecki nie jest Niemcem chyba.
1: Tu w gnieździe rodowym Kaczyńskich to pan też nie jest taki przekonany, że na pewno na pana prezesa będzie głosował? Może i...
5: Nie jeszcze.
1: Może i na Morawieckiego, tak?
5: Może i na Morawieckiego.
1: Pan tak nie traktuje, że to zdrajca, że zdradził.
5: Nie, ja to liczę, że nie.
1: A pan? Też Kaczyński?
6: Też Kaczyński.
1: Pan Kaczyński?
6: Tak jest.
1: O, Jarosław jeszcze.
6: Nie.
1: No i co, i pan pewnie nie głosuje na Donalda Tuska,
6: no
1: co?
6: Nie.
1: No to tak myślałem właśnie.
6: No.
1: I co, pan zostaje przy panu Kaczyńskim, czy jednak na pana Morawieckiego partię będzie pan głosował?
6: Trzeba głosować na stryjka, nie? Jak PiS powstał, to głosowałem zawsze na PiS.
1: Zawsze na PiS.
6: Na PiS.
1: No. Zawsze na stryja.
6: Na stryja, zgadza się. Tu kiedyś starsi ludzie mówili, że właśnie to stąd on się wywodzi.
1: No oni tu przyjeżdżali podobno.
6: No tam. Przyjeżdżali, a tam jakaś miejscowość jest i że oni tam ponoć przyjeżdżali.
1: No ale to gdzieś stąd wszystko.
6: No. Z naszego okręgu można powiedzieć. No... Tam Kaczyński. No tutaj też Kaczyński, tu Kaczyński. No jakaś tam duma jest, no.
1: Że widzi pan stryja w telewizji,
6: no,
1: i co?
6: No i się trzeba cieszyć.
1: No, to pan nam pana Morawieckiego na pewno nie będzie głosował, coś tak.
6: No czuje. raczej nie.
4: To tyle dziś w Co ludzie powiedzą z malowniczego Podlasia, z bastionu PiS-u i z rodzinnych stron samego prezesa Kaczyńskiego. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
7: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder. Reklama.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Vox FM. Vox FM robi lato.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Reklama. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów, są zabici i ranni. To na początek. W stolicy dziś zawoją syreny. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. W wiadomościach też informacje sportowe. Polacy zagrają o finał Ligi Narodów. Mecz właśnie się rozpoczyna. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. W stolicy Ukrainy zginęło 9 osób, a 28 zostało rannych. Rakiety balistyczne uderzyły głównie w budynki mieszkalne w 4 dzielnicach. Spłonęły też sklepy, samochody i karetki. To była jedna z najstraszniejszych nocy, mówi mieszkanka Kijowa. Wybiegliśmy z mieszkania i autem pojechaliśmy do metra. Na miejscu usłyszeliśmy eksplozję. Kiedy wróciliśmy, przeżyliśmy szok. Myśleliśmy, że rakieta uderzyła gdzieś w naszej okolicy, że może wyleciały okna. Okazało się jednak, że mieszkanie zostało zniszczone. Tam już nic nie ma. Szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha zaapelował do sojuszników o dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej. To drugi zmasowany ostrzał Ukrainy w tym tygodniu. Poprzedni miał miejsce w nocy, ze środy na czwartek. Właśnie wtedy do Polski wleciała rosyjska rakieta i eksplodowała na polu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Właśnie z tego powodu MSZ wezwał wczoraj do siebie rosyjskiego ambasadora. Przed siedzibą resortu był nasz reporter Michał Skolimowski, który wie, jak przebiegło to spotkanie.
2: Było bardzo krótkie, trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę. Polska strona stanowczo potępiła też działania Federacji Rosyjskiej.
3: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
2: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgij Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
4: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
5: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
4: Nie.
2: MSZ jednak zaznacza, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Sport w wiadomościach Vox FM.
1: A w nich rozpoczynający się właśnie mecz w chińskim Ningbo. Polscy siatkarze zagrają ze Słoweńcami o finał Ligi Narodów. To 9. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie jest remis 4-4, ale w ostatnich meczach to biało-czerwoni byli górą, w tym w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. My spotkanie oczywiście śledzimy i będziemy do niego wracać. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. 1 sierpnia mieszkańcy stolicy dokonali niepodległościowego zrywu. Walczyliśmy do końca, wspomina Janusz Walędzik, pseudonim Czarny.
6: Miałem w czasie powstania 14 lat. Walczyliśmy do końca. My żeśmy wszystko robili, żeby Niemcy nie weszli do Śródmieścia Północnego. Była wspaniała Warszawa. Nie wyglądała tak jak teraz. Nie było tych wieżowców, ale była naprawdę piękna. Warszawa była piękna.
1: W czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry w trzeciej kompanii. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia o 17:00. Dziś o tej godzinie w Warszawie zawiją syreny alarmowe i rozlegnie się bicie dzwonów kościelnych. Zgodnie z tradycją, warszawiacy spotkają się na Rondzie Dmowskiego i pójdą w Marszu Powstania Warszawskiego.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: W tym momencie w Elblągu, uwaga, już jest

0: 29 stopni na południu kraju najcieplej, nieco chłodniej na północy, w Elblągu 17 w tym momencie. Cały kraj dziś w alertach. One ostrzegają nas nie tylko przed upałami, ale również przed burzami. Na północy są to alerty pierwszego stopnia, w centrum drugiego, a na południowym wschodzie już trzeciego stopnia, ale tutaj przed upałami.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz

0: to promocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Reklama.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Reklama.
10: Rosjanie uszkodzili ambasadę Litwy w Kijowie. Od najnowszych informacji ze wschodu zaczynamy. W wiadomościach też ważne ostrzeżenia od synoptyków. Uwaga, cała Polska w pogodowych alertach. A na koniec jeszcze sport. Sprawdzamy wynik trwającego spotkania Polska-Słowenia. Siatkarze walczą o finał. Jest 10. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Jeden z pocisków eksplodował tuż obok ambasady Litwy, uszkadzając budynek, oświadczył prezydent Litwy po nocnym ataku Rosjan na Kijów. To kolejne przypomnienie, że rosyjski terror nie zna granic, a Ukraina broni nie tylko własnych obywateli, lecz także bezpieczeństwa całej Europy, napisał w mediach społecznościowych Gitanas Neusweda. Prezydent Wołodymyr Zełenski informuje, że w ataku na Kijów zginęło co najmniej 9 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wracamy do kraju. Teraz ostrzeżenia przed upałami i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alertę prawie dla całego kraju. Już teraz na południowym wschodzie Polski jest prawie 30 stopni. Dziś po południu ma być nawet 36 stopni w cieniu. W pozostałej części kraju od 20 do 20 kilku stopni. Tam jednak gwałtowne burze. Ten front będzie się przez cały dzień przesuwał z zachodu na północny wschód Polski. A ze skutkami gwałtownych ulew walczy już Biała Podlaska. Miejscami deszcz spowodował podtopienia, a w niektórych częściach gminy spadł grad. Mówi Piotr Kisiel, jeden z poszkodowanych rolników.
11: Na początku to był zwykły deszcz, który zmienił się w deszcz nawalny, a w konsekwencji przeszedł w grat i to bardzo mocne gradobicie przeszło, które zniszczyło nam tak uprawę zbóż, jak i uprawę dyni. Dynia zajmuje 20, zboża około 40, no zboża jare bardzo mocno ucierpiały. No dynia dostała naprawdę potężny strzał, gdzie

0: I uszkodzone są tak rośliny, jak i uszkodzone są same dynie.
1: Wiatr miejscami wiał ponad 100 km na godzinę. Było smacznie, ale padały też ważne słowa. Tak wyglądał grill u Mateusza Morawieckiego. Szef nowego klubu mówił, że czekają nas trudne dni, trudne miesiące, czekają nas sztormy, czeka nas ostrzał wroga zewnętrznego i wroga wewnętrznego, ale się nie poddamy, podkreślał. Wczoraj na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Dopytywał też Mateusza Morawieckiego o niezwykłego gościa. Na spotkaniu pojawił się działacz rosyjskiej opozycji i wielokrotny arcymistrz szachowy Garry Kasparow.
2: Garry Kasparow tu wystąpi. To jest taka trochę prośba o strategię od takiego genialnego stratega?
3: To jest kwestia zagrożenia rosyjskiego, w skrócie rzecz ujmując, bo Garry Kasparow jest niezwykle aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, która wskazuje na te ryzyka, które się cały czas transformują, ulegają metamorfozie. I to, że on tutaj będzie, bardzo mnie cieszy, bo to doprowadzi również do takiej dyskusji z całą pewnością, jak ważne jest cały czas zagrożenie rosyjskie, o którym my czasami niestety zapominamy.
1: Przypomnijmy, Rozwój Plus ma już swój klub parlamentarny w Sejmie, choć były premier i jego ludzie nie zostali formalnie wyrzuceni z PiS. Ich sprawą ma się zająć rzecznik dyscyplinarny partii. Jest lepiej niż planowaliśmy. Tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Na początku wakacji nastroje w branży turystycznej były kiepskie. Teraz okazuje się, że po bardzo słabym początku wakacji mamy bardzo dobry półmetek sezonu urlopowego. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali. Natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby ze roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
5: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
6: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
1: Dodaje Emilia Glizda, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. To więc ma plan za pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji. Po rezerwacji powinien się pospieszyć z poszukiwaniem. A na koniec jeszcze sprawdzamy wynik meczu Polska-Słowenia. Nasi siatkarze walczą o finał Ligi Narodów. No i mamy doskonałe informacje z boiska. Jest 2-0 w setach, dla nas oczywiście, i 9-4 w trzecim secie, więc może okaże się on decydujący.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Na południu kraju w tym momencie o 10 rano jest 31 stopni. Ostrzeżenia właśnie dla tego regionu, dla południowo-wschodniej Polski wydano 3 stopnia. Będzie bardzo gorąco, uważajmy dziś na siebie. A upał to nie jedyny problem. Tym właśnie wysokim temperaturom będą towarzyszyły też burze i gwałtowne deszcze. Musimy się uzbroić w parasolki. Jeżeli chodzi o niedzielę, to powinno być nieco spokojniej. Popada tylko na południu.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Sobotnie popołudnie i kilka chwil po godzinie 10. Kamil Rutkowski, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że spędzamy tę sobotę razem. Mamy zmianę turnusów, jak to 1 sierpnia. No to skoro zmiana turnusów, to gramy dla tych, którzy wyjeżdżają i gramy dla tych, którzy dopiero przyjeżdżają, żeby wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Szczegóły, proszę bardzo, Barakuda, Kaigo i Łobuzy już za chwilę. Dzień dobry raz jeszcze, Kamil Rutkowski, zapraszam.

Lorajda i oczywiście I Cry, czyli wydawałoby się, że tytuł smutny, ale piosenka bardzo wesoła i właśnie taka powinna być. Proszę Państwa, dzisiaj sobotnie przedpołudnie. Czy Wy też wykorzystujecie ten czas, powiedziałbym, na takie przyjemności sobotnie jak sprzątanie albo zakupy? Dajcie znać, co robicie, czy może zupełnie inaczej rzuciliście wszystko, w końcu lato, wakacje zobowiązują i wyjeżdżacie, a to się posprząta samo. 609-2-0-8-6-9, numer do mnie znacie bardzo dobrze. I on oczywiście jak najbardziej do Waszej dyspozycji. A ja Wam w międzyczasie ładnie zagram Sandra, David Guetta i Jennifer Lopez. Za chwilę Angel Mama. Taka wakacyjna piosenka.

0: Modelki włodarskie, lubię cię jak lato, a jak ktoś lubi lato, no to wiadomo, że tutaj to lubienie akurat jest naprawdę, powiedziałbym, na bardzo wysokim poziomie. 6092869. Dominiczka pisze, a prowadzący właśnie powiedział o tym, że sprzątanie to nie jest czynność, którą lubimy, a ja wręcz odwrotnie, ja uwielbiam sprzątać i za każdym razem, kiedy sprzątam, to się relaksuję. Kochana, to ja zapraszam do siebie, u mnie takiego relaksu będziesz miała pod dostatkiem, absolutnie.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert.

0: Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Reklama.

Agnes i On and On, czyli włącz, włącz, włącz, a później wyłącz, albo lepiej nie wyłączaj, dokładnie tak jak z radiem. Pamiętajcie o tym, że Vox FM robi lato, bo dopytujecie o to, a gdzie można zgarnąć kasę? Oczywiście, że na stronie voxfm.pl. 2000 zł czekają na wszystkich tych, którzy zechcą nam opowiedzieć o swojej wakacyjnej wpadce, a umówmy się, takich zapewne nie brakuje. Vox FM robi lato na najlepszej stronie internetowej tego lata i zresztą nie tylko, voxfm.pl.

0: Pump it up, czyli niektórzy mówią pompujemy i tak cały czas mam nadzieję, że przez całe to sobotnie przedpołudnie, niezależnie od tego co robicie, już za chwilę róbcie głośniej, bo wiadomości Vox FM o godzinie 11 przed nami, a po wiadomościach The Colors, Italo Disco prosto ze słonecznej Italii.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego

Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego

0: Batu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
4: Reklama. Dziś rocznica Powstania Warszawskiego. Powiemy o uroczystościach. To na początek. Alert burzowy prawie w całej Polsce. Na Mazurach działa system ostrzegania. A na koniec sport. Polacy w finale Ligi Narodów. Posłuchajcie. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Punktualnie o 17:00 Warszawa tradycyjnie zatrzyma się dziś na kilka chwil. 1 sierpnia to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W zawyją syreny alarmowe, a w wielu punktach na mapie stolicy odbędą się liczne akcje upamiętniające zbryw sprzed 82 lat. O szczegółach Mateusz Chłestun.
5: W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego na Woli już od 15:00 w specjalnym studiu będzie można spotkać się z powstańcami i wysłuchać ich wspomnień. Przez cały dzień w miejscach związanych z powstaniem można dziś też spotkać warty honorowe, które tworzą harcerze z całej Polski. O 17:00, kiedy zawyją syreny, tłumy warszawiaków tradycyjnie spotkają się w centrum, ale też w poszczególnych dzielnicach. Banery zapowiadające akcje upamiętniające pojawiły się choćby na Młocinach. O tym, że pamięć o powstańcach jest szczególnie ważna, mówił podczas uroczystości na Powązkach prezydent Karol Nawrocki.
6: A gdy gotowi jesteśmy, jako odpowiedzialni za Rzeczpospolitą, patrzeć do tego wielkiego zbioru doświadczeń, to dobre to jest także dla przyszłości Polski.
5: O 20:30 z kolei pamięć o powstaniu będzie można uczcić śpiewająco. Na placu Piłsudskiego zaplanowano wielki koncert i akcję śpiewania niezakazanych piosenek.
4: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. I jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Wciąż jest w szpitalu. Sprawca wypadku w miejscowości Kamionna koło Międzychodów, w którym zginęły 3 osoby, może trafić do aresztu. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek na drodze krajowej nr 24. Jedną z osobówek jechał 48-letni Damian B. z żoną i dwiema córkami.
7: Podejrzany na prostym odcinku drogi w kierunku Poznania wyprzedzał samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia wrócił się na dach i wylądował w rowie.
4: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. 22-letni kierowca i dwie pasażerki Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiła cała rodzina z Mercedesa. Sprawca miał prawie promil alkoholu. Podejrzanemu grozi do 20 lat więzienia. Damian B. był wcześniej karany, m.in. za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Wystawiono też za nim list gończy w sprawie dotyczącej gróźb karalnych. Cała Polska w alertach z powodu wysokiej temperatury, ale też gwałtownych burz. Służby przypominają, że na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa system ostrzegania. To 17 masztów, które automatycznie uruchamiają sygnały ostrzegawcze po komunikatach IMGW. Mówi Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Jeżeli ten maszt wysyła błysków 40 na minutę z taką częstotliwością, to znaczy, że może, ale niekoniecznie musi coś się zadziać. Ale jeżeli już obserwujemy, że na maszcie to światło błyska 90 razy na minutę, to wtedy raczej nie zastanawiajmy się, zrzućmy żagle, odpalmy silnik, schrońmy się przy najbliższym brzegu, a jeżeli jest taka możliwość, to udajmy się do najbliższego portu.
4: Po ustaniu niebezpieczeństwa sygnały są wyłączane. Dziś burze przechodzą nad północną i centralną Polską, od zachodu na wschód. Na Mazurach niebezpiecznie może być po południu. Polacy w finale. Nasi siatkarze pokonali Słowenię 3-0 w półfinale Ligi Narodów. W niedzielnym meczu o złoty medal zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Stany Zjednoczone-Japonia. Ten mecz o 13:30. Biało-czerwoni po raz czwarty występują w finale Ligi Narodów. Dwukrotnie triumfowali w rozgrywkach w 2023 i 2025 roku.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: 32 stopnie w tym momencie w Rzeszowie, tam jest najcieplej i tam też obowiązują alerty trzeciego stopnia, oczywiście przed upałami. Te dziś w całym kraju najchłodniej, jeśli można mówić o chłodzie, będzie na północy, tam ponad

0: 20-23 stopnie, w centrum około 27, na południu, jak wcześniej mówiłam, 36. Burze i deszcze będą towarzyszyły tym opałom. Uważajmy na siebie, bo dziś nie jest prosty pogodowo dzień. Jutro spokojniej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Pogoda jak to ostatnio, jednych zadowala, drugich nieco mniej, ale do tego się trzeba chyba powoli przyzwyczajać. Kamil Rutkowski, dzień dobry. Niezależnie od tego, czy macie pogodę wymarzoną, czy nie, zrobimy tak, żeby było miło. Muzycznie, The Colors, Italo Disco, Powerplay, DJ Ilham, Digi Digi Digi, czyli chyba hicior lata. Kamil Rutkowski, zapraszam.

Feelings i Basic Element, ileż przy tej piosence się przetańczyło, ileż to jest gotowych wspomnień, to po prostu głowa mała. A propos wspomnień, sięgnijcie w pamięci, co tam wam nie poszło w jakieś wakacje, czyli jednym słowem, jakaś wakacyjna wtopa, jakaś wakacyjna wpadka. Opiszcie nam ją koniecznie na voxfm.pl, macie akurat pewnie wolną chwilę w sobotnie popołudnie, bo czeka do zgarnięcia 2000 zł od nas. VoxFM robi lato, a jak robić lato, no to najlepiej kasą. 2000 zł to tak nad Bałtykiem, no na 3 gofry będzie. Vox. I to takie trzy naprawdę wypasione, wiecie, bita śmietana, owoce, wszystko naraz, wszystko naraz. Modern Talking, już gramy Dua Lipa za chwilę.

0: Stranger i Olivia Adams. Ja przed chwilą mówiłem, że dzisiaj zmiana turnusów. No to się chyba niewiele pomyliłem, bo pisze do mnie Bartek, który pisze tak. A ja właśnie z jednego turnusu wracam. Szybka przepiórka tak zwana i rusza na drugi turnus. I kiedy wydawałoby się, że Bartek jest szczęśliwym człowiekiem, to PS dopisuje: tak, jestem opiekunem na koloniach młodzieżowych. Oj, kochany, cierpliwości życzymy w takim razie. Ta przepiórka to jest chyba twoje najmniejsze zmartwienie, prawda?
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Pops FM.
5: Robi lato.

Bungee i Tusol, tak to lata. Proszę Państwa, bardzo często słyszany kawałek swego czasu nad naszym pięknym polskim morzem, a tu się okazuje, że polskie wybrzeże, mimo pogody, a w zasadzie niepogody, cały czas bardzo popularne, 70% wypoczywających osób wybiera właśnie polski Bałtyk. Czyli jak rozumiem, gofry i rybki przywozimy we własnym zakresie, tak? No pytam, żeby nie psuć tego poczucia szczęśliwości. Antoine Clamaran Gold już gra za chwilę na Mercy.

0: up and down, raz na górze, raz na dole. No to jak to w życiu, prawda? Czyli można powiedzieć bardzo życiowa piosenka. Zbliżamy się do 12:00, wiadomości Vox FM w samo południe. Już za chwilkę na was czekają, a ja czekam na was zaraz po wiadomościach, także tych pogodowych. Co ja tam mam pod ręką? Bartes on the move, Wiktor Jakida, Naiwna ja. Ktoś zainteresowany?
1: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: A o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to Orlen, ja tanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam

0: super ceny.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Hiszpania obwinia przemytników ludzi za kryzys w Ceucie. Za chwilę szczegóły. Burze na zachodzie Polski dziś do wieczora może być niebezpiecznie. Są ostrzeżenia synoptyków, posłuchajcie. A na koniec jeszcze gigantyczny sukces Polki w triatlonie sprinterskim.

0: Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Hiszpania obwinia przemytników ludzi za kryzys w Ceucie. Za chwilę szczegóły. Burze na zachodzie Polski dziś do wieczora może być niebezpiecznie. Są ostrzeżenia synoptyków, posłuchajcie. A na koniec jeszcze gigantyczny sukces Polki w triatlonie sprinterskim.

0: Madrycie przekonują, że dobrowolnie do Maroka powróciło już około 40 tysięcy ludzi. Nagła fala migracji wywołała jednak chaos w Ceucie. Według relacji mieszkańców służby odpowiedzialne za strzeżenie granicy były zbyt mało liczne i nie poradziły sobie z naporem. W odpowiedzi na te wydarzenia Włochy zawiesiły wobec Hiszpanii stosowanie unijnych zasad strefy Schengen.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dotychczas strażacy w zachodniopomorskim musieli interweniować 20 razy, to w związku z burzami. Najwięcej wezwań było w Szczecinie. Mieszkańcy muszą uważać na intensywny deszcz i silny wiatr.
2: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
1: Powiedział nam Dariusz Szach z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. W samym Szczecinie zalana i nieprzejezdna jest ulica Derdowskiego. Utrudnienia również na ulicach Kanał Parnicki i Wróblewskiego. Burze przez cały dzień będą dziś przechodziły nad Polską od zachodu na północny wschód. Ominą jedynie południowy wschód kraju. Tam z kolei upały nawet do 36 stopni Celsjusza. Coraz więcej stulatków otrzymuje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4 tysiące osób. To prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
3: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
4: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
3: Podkreśla Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
4: Świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
3: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
1: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli pobierają świadczenie emerytalno-rentowne, ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu. Polka mistrzynią Starego Kontynentu w triatlonie sprinterskim. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy. Najlepsza wśród kobiet okazała się Roxana Słupek, chociaż po etapie pływackim była dopiero w trzeciej dziesiątce.
5: To jest etap, który jest najmniej pod moją kontrolą. To jest pływanie na akwenie otwartym. Jest tam tak zwana pralka, walka, ciągnięcie za stopy, za ramię.
1: Polka miała także awarię na trasie kolarskiej i spadł jej łańcuch. Na metę przebiegła jednak jako pierwsza. Triatlon sprinterski to wyścig składający się z 750 metrów pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz 5 km biegu.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: 33 stopnie w tym momencie w Rzeszowie, tam jest najcieplej, 17 w Resku. Temperatury, które nam dzisiaj towarzyszą, są ekstremalne, bardzo wysokie, ale to nie tylko one mogą nas dziś trochę przestraszyć. Burze w całym kraju, no i gwałtowne opady deszczu. Także uważamy na siebie, w nocy również.

Daj to głośniej. Ty daj to głośniej. Ty daj to... Wszyscy dajemy głośniej, bo to Uciekaj dziewczyno, czyli jeden z tych kawałków, który śpiewa się na cały regulator, a przy okazji jeszcze bardzo, bardzo tańczy. Co tam robimy w tę sobotę? Podglądam. Mariolka napisała 609-2x869, numer do waszej dyspozycji. A ja dzisiaj za namową mojego męża zamierzam odwiedzić moich teściów i tutaj następują trzy kropki. Jak rozumiem, po jednej dla każdego teścia, plus dla kogoś w gratisie. Rzeczywiście to jest jak stąpanie po polu minowym. Edward Maja, O miłości w stereo, już gramy.

0: skarbie nie da się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Piękni i młodzi, nie daj się prosić, to trochę chyba w temacie, bo Mariolka przed chwilą pisała, że dzisiaj wybiera się do swoich teściów. Uwaga, dołącza do niej Dominika, która pisze tak: a ja dzisiaj również jadę do swoich teściów, ale ja akurat swoich teściów bardzo, bardzo lubię, w związku z tym wydaje mi się, że to będzie bardzo dobrze spędzony czas sobotni. Czyli widzisz, to jest ta różnica, że ty najprawdopodobniej jedziesz do teściów na grilla, a Mariolka, która pisała przed sobą, wiezie grilla ze sobą.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Castorama.
8: Teo

0: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Castorama!

0: Sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus. 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.

By Zeylania, to jest Stars, czyli pieśń o gwiazdach. Taki można oglądać, bo ostatnio niebo bezchmurne. Polecam, bardzo fajny sposób na spędzanie tych pięknych letnich nocy. A propos, gdyby coś się nie udało, jakaś tam wpadeczka, gdybyście przypadkiem obserwowali akurat nie gwiazdy, opiszcie nam to na voxfm.pl, bo tam VoxFM robi lato. Czyli jednym słowem, kasa czeka do zdobycia. 2000 zł na wakacyjny wypad, tak żeby coś niefajnego wydawałoby się zamienić w coś bardzo fajnego. VoxFM.pl, VoxFM robi lato.

0: To jest tak, że włoskie piosenki mają to do siebie, że wystarczy, że są po włosku, jak to w przypadku włoskich piosenek, i od razu brzmią dobrze i od razu człowiekowi cieplej w serduszku i jakoś tak generalnie przyjemniej. I potańczy, i pośpiewa, nawet nie znając włoskiego. Mezzorotto, Alessandra Morozo i Big Mama w Vox FM. 13 zbliża się tymczasem już naprawdę wielkimi krokami. No to robimy głośniej, razem słuchamy wiadomości, a po wiadomościach zapraszam muzycznie na spotkanie z grupą Imany i Akcent po polsku.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: Hity Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Vox, tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Znowu miałam rację.
13: W czym?
15: We wszystkim.
13: Akurat.
15: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
15: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99.

0: Za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Reklama.
5: Atak na Ukrainkę w Gdyni. Policja poszukuje sprawcy. W wiadomościach dogaszenie pożaru w Mierzynie pod Szczecinem, a na koniec jeszcze uratowane wiewiórki, które wracają na wolność. Posłuchajcie. Jest 13. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Uderzył Ukrainkę laską. Policja poszukuje napastnika. Do ataku doszło wczoraj po południu na ulicy Żelaznej w Gdyni. 40-letnia kobieta została dwukrotnie uderzona w głowę drewnianą laską. Poszkodowana trafiła do szpitala miejskiego.
6: Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy oraz weryfikują wszystkie informacje, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Materiał dowodowy nie wskazuje, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego przedzeniami na tle narodowościowymi.
5: Mówił Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Incydentów powodowanych nienawiścią do Ukraińców jest coraz więcej. 40-latek z powiatu Nowosądeckiego ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W internecie nawoływał do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Sprawę wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Zostały mu ogłoszone zarzuty nawoływania do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Też został przesłuchany. W prokuraturze wykonano z jego udziałem czynności przesłuchania i zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.
5: Mówiła zastępca prokuratora rejonowego w Muszynie Danuta Siudyła. 40-latkowi grozi do 3 lat więzienia. Trwa dogaszenie pożaru, który wybuchł w domu jednorodzinnym w Mierzynie pod Szczecinem. 2 osoby zostały ewakuowane. Ogień pojawił się na poddaszu.
8: Ogień objął powierzchnię około 70 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie działań na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej. W chwili obecnej pożar jest już zlokalizowany. Trwa jego dogaszanie.
5: Mówi Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Konflikt w Zakopanem. Chodzi o krzywy chodnik. Górale z ulicy Walkosza protestują w sprawie remontu na ich ulicy i chodnika. O ile fakt, że trwa remont im się podoba, o tyle sposób wykonania chodnika już nie. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 cm. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z mieszkańców na usunięcie jego ogrodzenia. Urząd miasta widzi to inaczej.
9: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony? No są takie zwężenia.
10: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
9: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
11: Nie wiem, w czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili, co poprosili, tośmy się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
12: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
5: Dodaje Agnieszka Święty z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowych pomiarów pasa drogowego i wyprostowana chodnika. 18 odratowanych wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono m.in. po wypadkach.
13: A one dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są w Cytadeli?
14: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
15: No, nie gryź mnie dalej.
14: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
5: Na pytania Ari Habira odpowiadała Paulina Cudna z Fundacji z Dzikiej Strony. Za 2 tygodnie w Parku Cytadela zaplanowano duży festiwal muzyczny. Zdaniem przyrodników z Fundacji nie wpłynie to na wiewiórki, które do tego czasu powinny znaleźć już schronienie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Niemal 34 stopnie w Tarnowie, tam jest w tym momencie najgoręcej i to właśnie w tamtym regionie obowiązują najwyższe stopnie alarmujące nas przed upałami, czyli trzeci stopień, w centrum drugi stopień, a na północy pierwszy. Synoptycy ostrzegają nas nie tylko przed bardzo wysokimi temperaturami, ale również przed burzami i przed deszczem, które dzisiaj przechodzą przez kraj. Niedziela będzie spokojniejsza, dużo więcej słońca i bardzo ciepło.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Jak to jest? Jeszcze chwilę temu był sobotni poranek, kiedy człowieka bardzo bolała głowa, a tu proszę bardzo, już kilka minut po godzinie 13 w sobotnie popołudnie. Ja się nazywam Kamil Rutkowski. Bardzo się cieszę, że spędzamy ten dzisiejszy czas razem. Dzisiaj 1 sierpnia, czyli tak zwana zmiana turnusów. Jedni wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają. A my, jak to u nas, mamy muzycznie coś i dla tych, i dla tych. I Imany, Akcent i Ale Farben już za chwilę, no to gramy.

Lato i Luka, lato jest lottery, czyli jak to w życiu? No życie jest taką trochę loterią. Raz się uda, raz się nie uda. Mam nadzieję, że się udało, a gdyby nawet coś się nie udało, to pamiętajcie, że Vox FM robi lato. Nasza strona voxfm.pl, wchodźcie od razu w wolnej chwili, tak razem ze mną, bo tam opisujecie rzeczy, które wam się wakacyjnie nie udały. Jakaś padka, jakaś wtopa, coś w tym stylu, a my to zamieniamy na coś fajnego, czyli dajemy wam za to 2000 zł. Prosty układ? Pewnie, że tak. voxfm.pl. Żeby wam się lepiej pisało, to zagram tak pod palce. Britney Spears, Sugar Babes i After Party, mówili na nią Seniorita. Już za chwilę.

0: Lego.
1: Shakira i Der, la. Mówiłem o tym przed chwilą, że Bałtyk bardzo popularny kierunek, ale okazuje się, że wschód Polski również nie odstaje. Podlasie i Bieszczady przeżywają podobno prawdziwy najazd turystów, co ich przyciąga. Ano, bardzo fajne ceny, piękne widoki i do tego oczywiście ludzie sympatyczni. Ja bym dodał jeszcze, że jest pewien produkt, który zdecydowanie mógłby tutaj konkurować, jeżeli chodzi o talizmany, które przyciągają turystów. No ale o tej porze nie wypada o tym mówić.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
4: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu u fotografa? Tak, to doskonale się składa. Nie? To jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20. Puls Kabaret łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20.
8: Reklama.
9: Robi lato.

0: do promocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55%.

Turn the Lights Off, czyli piosenka, która jeszcze chwilę temu królowała w mediach społecznościowych, zresztą do tej pory króluje, absolutny hicior. Co robimy z wolną sobotą? Uwaga, napisał Bartuś. Bartuś pisze tak, a ja wybieram się dzisiaj z kolegą na tak zwany patrol na miasto i sam nie wiem, czego się spodziewać. Gdybym nie odezwał się do poniedziałku, to pamiętajcie, że nie potrzebuję pomocy. Chłopaki, dajcie znać, gdzie i o której jestem.

idealnie się składa, bo to jest piosenka Bye Bye Bye i chociaż jeszcze się nie żegnamy, to żegnamy godzinę 13, bo 14 już zaczyna majaczyć tam na horyzontach, czyli taki czas, kiedy człowiek w końcu zaczyna się zastanawiać, co tu zrobić ze sobą, prawda, jak tutaj wykorzystać bardzo dobrze ostatnie godziny popołudnia i co ważniejsze, sobotni wieczór. Wszelkiego rodzaju pomysły już za chwilę po godzinie 14, bo o 14 punktualnie wiadomości, a muzycznie Aaron Czupa i Marshmello już czekają.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Reklama. Wypadek radiowozu na Sygnale w Lublinie. 4 osoby są ranne. To na początek. W wiadomościach polscy strażacy, którzy polecieli do Hiszpanii pomagać w gaszeniu pożarów. Ale koniec wspomnienia bohaterów. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Wypadek z udziałem radiowozu na Sygnale. W Lublinie zdarzyły się dwie osobówki i policyjne auto. Funkcjonariusze jechali na interwencję. 4 osoby zostały ranne. O szczegółach młodszy aspirant Beata Kiliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5: Ruszali się radiowozem z włączonymi sygnałami pojazdu uprzywilejowanego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Bolesława Prusa doszło do zderzenia z dwoma innymi pojazdami. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby potrzebowały pomocy medycznej, w tym 2 policjantów i 2 osoby, które podróżowały pojazdami biorącymi udział w tym zdarzeniu drogowym. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi. Doznane przez nich obrażenia nie zagrażają ich życiu.

0: trwa wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku. Na miejscu ruch odbywa się już bez utrudnień. Choć sytuacja się poprawia, strażacy nadal walczą, by ogień nie rozprzestrzeniał się w kolejnych miejscach. Po ponad tygodniu walki z pożarami na południu Francji władze w Paryżu przekazały, że wstępnie udało się opanować żywioł. To jednak nie jedyne niebezpieczne punkty na mapie Europy. Z pożarami walczą też Hiszpanie. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Strażacy musieli ponownie stanąć do walki z żywiołem w rejonie Var w południowo-wschodniej Francji. Silny wiatr rozniecił tam ogień na obszarze ponad 1000 hektarów w ciągu zaledwie kilku godzin. Po całonocnej walce z żywiołem strażacy przekazali dziś, że sytuacja jest jednak opanowana i ogień już się nie rozprzestrzenia. Prognozy nadal są jednak niepokojące. Rekordowe upały wysuszyły koryta rzek i roślinność. Według szefa francuskiego MSZ tegoroczne pożary były najpoważniejsze od ponad 7 dekad. W Hiszpanii z kolei niepokojąca sytuacja jest w centralnej części kraju, w rejonie Kastylii i Leon. Z domów musiało się ewakuować około 10 tysięcy osób. To jest naprawdę straszne. Smutek, którego nie da się opisać. Wszystko jest zniszczone. To straszne widzieć, jak ludziom giną zwierzęta, jak tracą swoje tereny i cały dobytek. To coś niebywałego i naprawdę strasznego. Powiedzieli w rozmowie z hiszpańską TVE mieszkańcy okolic Zamory. Polska wysyła na miejsce 105 strażaków, którzy wesprą swoich hiszpańskich kolegów w walce z żywiołem.
0: Tymczasem z Krakowa wyleciała dziś pierwsza grupa 35 polskich strażaków, którzy będą pomagali w gaszeniu pożarów w Hiszpanii.
2: Jesteśmy pod oddziałem pieszym. Kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
3: Dowódca MUD-u GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha. To rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
0: W pierwszej turze do Hiszpanii wylecieli strażacy z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania. 11 i 20 sierpnia polecą kolejne polskie kontyngenty. W wielu miejscach kraju kombajny wyjechały na pola. Rolnicy rozpoczęli długo oczekiwane żniwa.
4: Długo oczekiwany moment, ponieważ pogody były ostatnio trochę deszczowe.
5: W tej chwili kosimy pszenżyto, ale już praktycznie wszystko, każde zboże się nadaje do koszenia. W ozimych zbożach nie możemy narzekać, a wiosennych żeśmy jeszcze nie kosili, ale widać po wiosennych, że będzie bardzo słabo.
6: No dlaczego, że pogoda nie dopisała?
4: Na wiosnę była susza,
6: chude ziarka. No i tak to wygląda.
0: Jak szacują rolnicy, z powodu niesprzyjającej pogody na gorszych glebach plony mogą być nawet o 40% mniejsze niż w ubiegłych latach. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać, wspomina Janusz Komorowski, pseudonim Antek.
7: W oknach zawisły biało-czerwone flagi. Na ulicach pojawiły się oddziały Armii Krajowej.
0: Powstanie zakończyło się po 63 dniach walki.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: 18 stopni w tym momencie w Kołobrzegu, tam jest najchłodniej, i aż 35 w Kielcach, tam jest najcieplej. Ale cały kraj dzisiaj w alertach. To są alerty, które ostrzegają nas przed upałami, ale również przed burzami. Te możliwe w całym kraju. Nieco sytuacja uspokoi się, jeżeli chodzi o niedzielę. Tutaj więcej słońca i deszcz oraz burze tylko na południu. W pozostałej części kraju słońce.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Obwieszczam wszem i wobec, że mamy kilka minut po godzinie 14, a to sobotnie popołudnie spędzamy rzecz jasna w rytmie hitów, bo inaczej po prostu niepodobna. Aaron Chupa z siostrą Little Sistora już grają za chwilę. Marshmello z Ellie Goulding również się pojawią. Ja się nazywam Kamil Rutkowski i serdecznie zapraszam jeszcze przez godzinę.

Tak brzmi szwedzka domowa mafia, czyli Swedish House Mafia w Vox FM na kilkanaście minut po godzinie 14. Co z tą sobotą? Co tu zrobić, kiedy jest zmiana turnusów? Uwaga, bo to jest imponujące. Tadziu napisał, Tadziu pisze tak. A ja dzisiaj spontanicznie wziąłem całą rodzinę, bo mam 3 dni wolnego w pracy i wybraliśmy się na żagle. PS, nikt z nas nie jest żeglarzem. A to w tym sensie na żagle... Tadziu, z doświadczenia ci powiem, że takie są najprzyjemniejsze.

Lubię cię jak lato. To są takie wakacyjne hity, które kochamy, uwielbiamy i które nucimy po latach. Takich na pewno nie zabraknie w bestliście na voxfm.pl. Najświeższe notowanie, ledwo z wczoraj. Możecie to wszystko poprzestawiać. Do góry nogami, jak tylko chcecie. Plusy, minusy, głosujecie, łapki do góry, łapki w dół. To jest wszystko wasza decyzja. Gdzie? Rzecz jasna na najfajniejszej, najbardziej kolorowej stronie w internecie, czyli voxfm.pl.

0: Głosujcie. Vox
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour w sumie najlepszy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Changes, czyli o tym, że wszystko się zmienia. No jak to w życiu, prawda? Ja wspominałem przed chwilą o naszej stronie voxfm.pl, a ja chcę wam teraz szybciutko przypomnieć, że na tej stronie VoxFM robi lato i tam czeka 2000 zł dla wszystkich tych, którzy troszeczkę się uzewnętrznią, troszeczkę nam pokażą tego, co im w życiu nie wyszło, czyli jednym słowem opowiedzą nam o jakiejś fajnej wakacyjnej wtopie. Czekajcie w przyszłym tygodniu na telefon od nas. 2000 zł czekają. VoxFM.pl. Polecamy się. VoxFM.

0: Banditi Zara Larsson. To nic, że ze Szwecji, ale dokładnie tak należy wymawiać nazwisko tej pani. Wcale się nie dziwię, bo ładnie. Symfony w Vox FM na koniec naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Proszę Państwa, proszę nie wyłączać radioodbiorników, bo po pierwsze już za chwilę wiadomości, a po drugie będzie się działo po godzinie 15 muzycznie. Lady Gaga, Łobuzy Topki, DJ Ilham. No chyba więcej zapowiadać nie trzeba i zaproszeń więcej również nie potrzeba. Kamil Rutkowski, do usłyszenia. Bye, bye.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na

0: litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: Dziś rocznica powstania warszawskiego. W stolicy trwają uroczystości, od nich zaczniemy. Zakaz kąpieli nad Bałtykiem, uwaga urlopowicze, w wodzie wykryto bakterie coli. A na koniec jeszcze Toruń i remont historycznej sali. Posłuchajcie. Jest 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Świat nie posunie się do przodu, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, nie będzie miał odwagi potępić. Mówił podczas uroczystości upamiętniających rzeź woli prezydent Polski. Karol Nawrocki w nawiązaniu do krwawego stłumienia powstańczego zrywu odniósł się także do współczesności. Uroczyste apele i spotkania w miejscach związanych z Powstaniem Warszawskim trwają do wieczora.
11: Powstanie Warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar, mordowanych kobiet, dzieci, starców, tych, którzy mieli po prostu pragnienie przeżycia strasznej niemieckiej okupacji i powstania warszawskiego. A warszawska wola jest tego, drodzy Państwo, najtragiczniejszym symbolem i przykładem.
10: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Z kolei prezes Stowarzyszenia Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz wspominał podczas uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego niezwykłą determinację mieszkańców ówczesnej Warszawy.
12: Warszawa wykazała niezwykłą, niesłychaną tężyznę narodu polskiego i jego żywotność. Mimo wszystkich cierpień nie zdołano złamać ducha bohaterskiego miasta. Żołnierze, powstańcy zdumiewali wroga bezprzykładną odwagą i zaciętością.
10: O 17 podczas godziny W w Warszawie zatrzyma się ruch kołowy, zawoją syreny alarmowe, a nad alejami jerozolimskimi piloci z Aeroklubu Warszawskiego wykonają na niebie dymny znak Polski Walczącej, symbolu oporu Polaków podczas II wojny światowej. Był pijany i miał zakaz prowadzenia. W Kamieńcu Wrocławskim 68-latek uderzył w słup energetyczny, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
13: Mężczyzna kierujący pojazdem osobowym marki Kia stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny. Utrudnienia w tym miejscu trwały ponad 2 godziny. Związane były z naprawą tego słupa. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 2 promile alkoholu oraz posiadał aktywny zakaz sądowy prowadzenia.
10: Oprócz pijanego kierowcy nikt inny nie odniósł obrażeń. Zakaz kąpieli nad Bałtykiem. Na 5 kąpieliskach w Darłowie i 2 Gdańsku powiewają czerwone flagi. Wszystko przez bakterie coli. Wejście do zanieczyszczonej wody lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także powodować infekcje. Aktualne informacje o tym, gdzie można bezpiecznie korzystać z wody, są na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych.
14: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenia ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane z systemu żółtej naklejki.
10: Mówi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP w Bydgoszczy. Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. W województwie w tym roku doszło do 11 wypadków, zginęły 3 osoby, a 2 zostały ranne. To tam swój dyplom magistra

0: Odbierał Herbert swoje pierwsze wiersze, czytał Miłosza, jego wnętrza inspirowały Zanussiego. Salę wielką w dworze Artusa w Toruniu czeka remont.
1: To będzie wersja odświeżona. Jak patrzę sobie w tej chwili na salę malinową, która nabiera nowego blasku, choć wyglądać będzie bardzo podobnie, to ten nowy blask zatyka dech w piersiach, ponieważ ta sala wygląda tak majestatycznie i tak dostojnie, więc myślę sobie, że podobnie będzie z salą wielką. Renowacji ulegną też nasze zabytkowe żerandole, więc wszystko po kolei. No i sama przyznam szczerze, nie mogę się już czekać, jak będzie wyglądała sala wielka po remoncie.
0: Mówi Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektorka centrum. Sala wielka zostanie wyłączona z użytkowania widzów na najbliższy rok, jednak nie wpłynie to na kalendarz kulturalny Artusa.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Ostrzeżenia w całym kraju. Synoptycy każą nam zwrócić uwagę przede wszystkim na burze. Te w centrum i na zachodzie, na północy również mogą się pojawić. Natomiast na południowym wschodzie nie tylko burze, ale też upały. Tutaj mamy ostrzeżenia trzeciego stopnia. W tym momencie 35 stopni w Rzeszowie. Jak w nocy. W nocy temperatury trochę spadną oczywiście, ale burze nas nie opuszczą. Zagrzmi w centrum i na wschodzie kraju. W niedzielę spokojniej, burze tylko na południu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
1: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Reklama.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox,
13: tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
19: Stolica zatrzyma się. Zbliża się godzina W. Wydarzenia w Warszawie śledzi nasz reporter. Zaczniemy od jego relacji. Później też ważne przypomnienie odwodnych ratowników. A na początek tragiczne doniesienia z Tatry. Dwie osoby zginęły dziś w górach. Zapraszam. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Doszło dziś do dwóch śmiertelnych wypadków. TOPR informuje, że były to niezależne zdarzenia. Katarzyna Snagowska, nasza reporterka, ma pierwsze informacje w tej sprawie.
20: Do pierwszego z tragicznych wypadków doszło w rejonie Granatów. Turysta najpewniej pośliznął się i spadł ze szlaku w rejonie skrajnej sieczkowej przełęczy. Drugi taternik zginął podczas prowadzonej wspinaczki ściankowej na Mięguszowiecki Szczyt. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało już ciała obydwu turystów śmigłowcem do Zakopanego i będzie teraz wyjaśniać przyczyny zdarzeń.
19: Relacjonowała Katarzyna Snakowska. Za godzinę Warszawa tradycyjnie zatrzyma się i upamiętni swoich bohaterów. O 17.00 i 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w mieście zawyją syreny alarmowe. Staną tramwaje, pociągi, metra i samochody. Co jeszcze będzie działo się w centrum stolicy? O tym już nasz reporter Mateusz Chłystun.
21: O 17.00 nad Alejami Jerozolimskimi przelecą samoloty z warszawskiego aeroklubu. Ich piloci z użyciem dymu narysują na niebie znak

0: samochody. Co jeszcze będzie działo się w centrum stolicy? O tym już nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: O 17 nad Alejami Jerozolimskimi przelecą samoloty z warszawskiego aeroklubu. Ich piloci z użyciem dymu narysują na niebie znak

0: W godzinę W w co najmniej kilku miejscach oddadzą także warszawscy motocykliści. Jednoślady będzie można spotkać m.in. przy rondzie Dmowskiego czy na rondzie zgrupowania AK Radosław. O 20.30 z kolei na placu Piłsudskiego rozpocznie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru. Uroczystości związane z 82. rocznicą zwieńczy spotkanie na Kopcu Powstania Warszawskiego. Zapłonie tam ogień pamięci przyniesiony przez sztafetę pokoleń z grobu nieznanego żołnierza.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 92 w powiecie łowickim. Nie żyje 21-letni kierowca. Droga jest zablokowana, policja kieruje objazdami. Na miejscu był śmigłowiec LPR. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-letni kierujący Volkswagenem, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa.
2: Mężczyzna w wieku 21 lat, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej samochodem marki Opel kobiecie. Kierujący Volkswagenem, pomimo reanimacji, zmarł na miejscu. Kobieta to 36-letnia mieszkanka powiatu łowickiego, trafiła z obrażeniami do szpitala.
1: Mówi Edyta Machnik z KWP w Łodzi. Kierowcy muszą jechać objazdem. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tego wypadku.
3: To są wiadomości Vox FM.
1: A w nich Wrocław i wrocławianie, którzy mieli okazję przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa nad wodą. Na kąpielisku Orbita służby ratownicze przeprowadziły kurs z podstaw pierwszej pomocy.
4: Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby uczyć młodzież i dorosłych.
5: Grupa przeprowadza instrukcje na temat pierwszej pomocy. Posługują się tutaj w tym celu Fantomem. Mariusz Mirocki, szef multigrupy na ratownictwo wodne z Wrocławia. Przeprowadziliśmy symulowane akcje ratownicze.
4: Jako osoby nieuprawnione, bez doświadczenia, czy możemy pomóc osobie takiej wyjść z wody?
5: Nie wchodzimy w bezpośredni kontakt z osobą przytomną. Szukajmy jakiegoś przedłużenia ręki. Niech to będzie pasek, niech to będzie smycz. I wtedy holujemy taką osobę na brzeg.
4: Coś już wiedziałaś z tej wiedzy?
6: No nie za bardzo. Przydatny na pewno będzie, jak pojadę na wakacje. No, większość rzeczy wiedziałem już.
1: Po szkoleniu ratownicy sprawdzili wiedzę uczestników w konkursie z nagrodami, a na miejscu był nasz reporter Kacper Jarema.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: 14 stopni w centrum dziś w nocy, 18 na południu i 14 na północy, ale tylko na zachodzie kraju nie będzie dziś w nocy padać i grzmić. We pozostałej części kraju takich właśnie zjawisk możemy się spodziewać, za to niedziela już słoneczna i już wiele spokojniejsza. Temperatury też troszkę zelżą, 24 w centrum, 29 na południu kraju. Również tylko i wyłącznie na południu może popadać. W poniedziałek już ciepło i słonecznie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swój

0: do promocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Znowu miałam rację.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Znowu miałam rację.
2: Wkurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Cześć, tu Michał Paszczyk. Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu fotografa? Tak? To doskonale się składa. Nie, to jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20:00 Puls Kabaret łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Zero polityki. 100% prawdziwego życia. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20:00.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Reklama.

0: AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w piasku.

0: Snow Tubing i Slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Reklama.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na plaży.

0: placu przy latarni morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Tak zakręconej loterii.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
5: Reklama.
6: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
7: Jest weekend, jest impreza.
6: Tak gra tylko w Vox FM. La, la.

Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM. Fox FM. Let me talk to you.

0: Lovers, DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Vox FM. Robi lato.

0: 2,
1: 1,
0: 1,
1: 1.
0: Fox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Vox FM.
2: Jest weekend,
0: jest impreza. Jest weekend,
2: jest impreza.
0: DJ Harris. DJ Harris, Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.

teraz, już teraz przed wami DJ Harris in the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: skarby nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę. Fox
1: FM. Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz, jakie to uczucie?

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. W sobotę doszło do 2 śmiertelnych wypadków. TOPR informuje, że były to niezależne zdarzenia. Katarzyna Snakowska, nasza reporterka, zbiera informacje w tej sprawie.
1: Do pierwszego z tragicznych wypadków doszło w rejonie Granatów. Turysta najpewniej pośliznął się i spadł ze szlaku w rejonie skrajnej sieczkowej Przełęczy. Drugi taternik zginął podczas prowadzonej wspinaczki ściankowej na Mięguszowiecki Szczyt. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało już ciała obydwu turystów śmigłowcem do Zakopanego i będzie teraz wyjaśniać przyczyny zdarzeń.
0: Relacjonowała nasza reporterka Katarzyna Snakowska. Choć sytuacja się poprawia, strażacy nadal walczą, by ogień nie rozprzestrzeniał się w kolejnych miejscach. Po ponad tygodniu walki z pożarami na południu Francji, władze w Paryżu przekazały, że wstępnie udało się opanować żywioł. To jednak nie jedyny niebezpieczny punkt na mapie Europy. Z pożarami walczą też Hiszpanie. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Strażacy musieli ponownie stanąć do walki z żywiołem w rejonie Var w południowo-wschodniej Francji. Silny wiatr rozniecił tam ogień na obszarze ponad 1000 hektarów w ciągu zaledwie kilku godzin. Po całonocnej walce z żywiołem strażacy przekazali dziś, że sytuacja jest jednak opanowana i ogień już się nie rozprzestrzenia. Prognozy nadal są jednak niepokojące. Rekordowe upały wysuszyły koryta rzek i roślinność. Według szefa francuskiego MSZ tegoroczne pożary były najpoważniejsze od ponad 7 dekad. W Hiszpanii z kolei niepokojąca sytuacja jest w centralnej części kraju, w rejonie Kastylii i Leon. Z domów musiało się ewakuować około 10 tysięcy osób. To jest naprawdę straszne. Smutek, którego nie da się opisać. Wszystko jest zniszczone. To straszne widzieć, jak ludziom giną zwierzęta, jak tracą swoje tereny i cały dobytek. To coś niebywałego i naprawdę strasznego. Powiedzieli w rozmowie z hiszpańską TVE mieszkańcy okolicy Zamory. Polska wysyła na miejsce 105 strażaków, którzy wesprą swoich hiszpańskich kolegów w walce z żywiołem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W tych ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych, tak polscy strażacy będą pomagać w walce z pożarami we wspomnianej Hiszpanii. Z Krakowa w sobotę wyleciała pierwsza grupa 35 strażaków. W swoich działaniach wzorują się na pracę kolegów z Australii czy ze Stanów Zjednoczonych.
3: Jesteśmy pod oddziałem pieszym, kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo